0: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: 94,9 FM. Nie ma czego się bać.

0: Dawid posiadło i sezon w Radiu Sahaczew. Minęła szósta, czas na pierwsze dzisiaj wiadomości z kraju i ze świata na 94,9 FM. Już teraz posłuchajmy tego, co właśnie aktualnie dzieje się w kraju i na świecie.
1: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL-u, mówi wiceprezes Adam Konopka.
2: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
1: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
1: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
4: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
1: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożają też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
5: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
1: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Intermediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 17 stopni Celsjusza na plusie, odczuwalne na poziomie 16. Ciśnienie niskie, 1006 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, 12 km na godzinę, z taką prędkością powieje z południa, moi drodzy. Tak jest, ale dzisiaj nawet do 27-28 stopni Celsjusza po południu. No i przewaga tego upragnionego słońca.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy dzień, moi drodzy. 9 września, środa. Imieniny obchodzą dzisiaj Piotr, a także Sergiusz. A więc i Piotra, każdego, który nas słucha, i Sergiusza serdecznie pozdrawiamy. A ja was pytam o grzyby, słuchajcie, na Facebooku Radio Sochaczew. Kto z was już zbierał w tym sezonie? Kto chce się pochwalić swoimi zbiorami? Kto o grzybach wie dużo? No to czekam na wasze komentarze. No i gram najlepszą muzykę. To muzyk, to magia właściwie. To jest jakiś rodzaj magii. O tym zaśpiewa zespół Queen. Na początek 6:00. Tu Radio Sochaczew, na dzień dobry. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

Zalia, tylko kochaj mnie w Radio Sahacze. A tymczasem poranek, a więc tak sobie myślę, że to jest taka pora, w której aktualnie może komuś towarzyszymy, kto jedzie na grzyby. Tak, a że grzybiarzy nie brakuje, no to pozdrawiamy was serdecznie, jeśli na przykład stwierdziliście, że to jest ten moment, w którym na grzyby ruszyć należy. A no właśnie, pytam was o to, jak to u was wygląda. Czy wy jesteście takimi zapalonymi grzybiarzami, czy takimi bardziej od święta, że tak powiem? No i czy znacie się na tych grzybach, czy jak macie jakiś gatunek, którego nie jesteście pewni, mówiąc wprost, to czy korzystacie z jakichś atlasów o grzybach, czy na przykład prosicie, bo ja bardzo to lubię, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale na facebookowych grupkach są takie grupy dla grzybiarzy i tam wstawia się zdjęcie grzyba, jak się nie jest pewnym i prosi się o identyfikację. To są piękne rzeczy. Czy wy korzystacie z takich identyfikacji na facebookowych grupkach? Dajcie znać, jak to u was wygląda. A, no i możecie pochwalić się waszymi zbiorami na naszym facebookowym w komentarzach pod najnowszym postem Radio Sochaczew na Facebooku. Właśnie tam wrzucajcie wasze fotki i piszcie o tych grzybach właśnie. A już za moment kalendarium, także dzisiejsze.

0: Daria i Love Blind w Radiu Sochaczew. 19 minut po 6. No to sprawdźmy, co działo się 9 września w dalszej historii. No i na początek informacja ważna szczególnie tutaj dla nas, dla Sochaczewa, dla sochaczewskiego środowiska, dla sochaczewskich rugbistów. No bo właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę, od kiedy założono Polski Związek Rugby. A miało to miejsce 9 września w 1957 roku. Tak, także pozdrawiamy z tej okazji. Przy tej okazji z tej strony wszystkich rugbistów, wszystkie osoby, które są związane właśnie z tą dyscypliną sportową, no i wszystkich fanów również rugby, no bo takich nie brakuje tutaj, zwłaszcza u nas. W 1993 roku utworzono Biebrzański Park Narodowy, w 1978 kopalnia soli Wieliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w 1996 również 9 września, to się wszystko dzieje, powołano Radę Języka Polskiego. W 2001 roku Tour de Pologne wygrał Czech z bardzo ciekawym nazwiskiem, ładnym muszę powiedzieć, Ondrej Sosenka wtedy zwyciężył, wtedy był najlepszy absolutnie. W 2012 roku z kolei na przykład w Poznaniu zakończyły się mistrzostwa w kajak polo, tak? Jest taka dyscyplina sportowa. Wtedy tytuły mistrzowskie zdobyli Australijczycy, Australijki, a w kategorii do lat 21 Belgowie i Kanadyjki. To, że Kanadyjki w kajakach, to jakoś mnie nie dziwi. To chyba to tak brzmi naturalnie, że wygrali. Tak myślę o tym. A ja was pytam trochę inaczej, bo pytam was o grzyby dzisiaj. Czy wy już w tym sezonie, tak ten sezon hucznie otworzyliście na przykład jakimiś zbiorami grzybowymi? No to dajcie znać na naszym Facebooku, w komentarzach. Facebook Radia Sochaczew, przypominamy.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: piosenek. Jeszcze więcej muzyki.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Radio Sahaczew na dzień dobry. A tymczasem o grzybach dzisiaj słuchajcie, no bo grzyby to już jest ten sezon, chociaż niektórzy twierdzą, że on już się rozpoczął jakiś czas temu, zanim ten taki boom się rozpoczął, że już wcześniej można grzyby było zbierać. Ja was pytam o to, jak to u was wygląda. Czy wy jesteście grzybiarzami takimi z krwi i kości? Robert do nas napisał, że on był na grzybach i trochę ich nazbierał, ale ogólnie, jak pisze, lubię chodzić po lesie i delektować się zapachami lasu. No i myślę, że to powinno być absolutnie podstawa. To znaczy to, czy my grzyba znajdziemy, no to jest drugorzędna kwestia. Wiem, grzybiarze się mogą ze mną nie zgodzić, oni głównie po grzyby. Natomiast no, te zapachy lasu i samo przebywanie w lesie powinno być na miejscu pierwszym. Ja tak uważam. Także ja tutaj jak najbardziej się zgadzam z Robertem, który do nas w tej sprawie napisał. Dorota też napisała, że ona do lasu nie chodzi, bo boi się, że się zgubi. Kilka lat temu chodziła jeszcze. No, a jeśli chodzi o grzyby, no to te podstawowe to tak, kto zna. Natomiast las uwielbia, tam odpoczywa, no bo grzyby to jednak się je, a w lesie się głównie odpoczywa. Jak sama dodaje, że grzyby lubi jeść, zwykle kupuje suszone, bo ma takie sprawdzone miejsce. A jaki wy macie stosunek do grzybów? Jak wy na nie reagujecie? Czy wy lubicie je zbierać, jeść? Dajcie znać na Facebooku Radia Sahaczew koniecznie. A jeśli ktoś zebrał ostatnio pokaźną sumkę, to też można wysłać na dowód zdjęcie. Można się podzielić, wtedy na pewno wzbudzi zazdrość u innych grzybiarzy.

0: pieczarki, maszlaki, podgrzybki, borowiki i wiele, wiele więcej. Grzyby, tak jest, moi drodzy. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich grzybiarzy, tych, którzy o poranku teraz zdecydowali się wyskoczyć do lasu i coś pozbierać. No bo to sezon, prawda? To jest dobry moment. No, dla niektórych jedyny moment, chociaż są osoby, które grzyby zbierają cały rok. No, właściwie na grzyby chodzą. Joanna do nas pisze, że ona kocha las i faktycznie na grzyby chodzi przez cały rok, ale zbiera tylko te gatunki grzybów, których jest pewna na 1000000%. A że trochę ich poznała, no to ma całkiem pokaźną wiedzę, jak dodaje. A jeśli chodzi o to czerpanie wiedzy, no bo to też was pytam, czy to z atlasów grzybowych, czy z jakichś z internetu, czy od na przykład mykologów. No to tak, Joanna pisze o doradztwie mykologów, ale też atlasy, poradniki, to jest taki dobry temat. No i na zdjęciu taka ściąga, którą, jak dodaję, polecę dla początkujących. Także kto chce zobaczyć tą ściągę a propos grzybów, no to wchodzi na Facebooka Radio Sochaczew pod najnowszy post. A za moment u nas kolejna dawka muzycznego rozbudzania. Za moment Abba, Mamma Mia, Bryska, Topik, Becky G, Sorry Papi też się u nas pojawi.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
14: Reklama.

Radio Sahaczewa, dzień dobry. 15 minut do 7. Tak rozpoczynamy właśnie ten środowy poranek. A ja was pytam o grzyby, słuchajcie. Dorota dodaje do swojego komentarza także o tym, a propos tego, do czego grzyby są dobre. Jej zdanie do pierogów na przykład.

przykład na święta, proszę bardzo. Ale trzeba także znać dobre miejsca, jak pisze, i wiedzieć, gdzie mogą rosnąć. Zapalony grzybiarz nigdy nie zdradzi swoich miejscówek. No i to jest absolutnie prawda. Rzeczywiście, dokładnych miejscówek nie zdradzi. No, czasem się pojawiają jakieś miejscowości czy okolice lasów danego nadleśnictwa, natomiast takich miejscówek znanych sobie to, no, to ciężko. To trzeba by takiego grzybiarza torturować. Ale nie polecamy, nie polecamy. W każdym razie polecamy zbierać grzyby. Może ktoś z was to robi. Dawajcie znać i dzielcie się waszymi zbiorami na naszym Facebooku Radio Sochaczew. Przypomnę.

A już za 8 minut będzie czas najwyższy, bo będzie wtedy 7, żeby pogadać o tym, co ważne dla słuchaczy i okolic. Najnowsze wiadomości lokalne w Radiu Sochaczew już za kilka chwil, a w nich m.in. przeniesiemy się do żłobka gminnego w gminie Iłów.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni i młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew na zegarach 7.
12: Zaczynamy od ważnej informacji z gminy Iłów. Żłobek w Giżycach ma nową dyrektor. Karta biblioteczna z motywem przygód Filemona. Ratusz zachęca do udziału w konkursie. W tym serwisie będzie też o turystycznym kursie w ogrodniku, jaki uczniowie przejdą dzięki dotacji z CPK. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od ważnej informacji z gminy Iłów. Od 1 września żłobek Maluch Plus w Giżycach ma nowego dyrektora. O szczegółach inspektor do spraw oświaty Katarzyna Zwierzchowska.
13: Poprzednia pani dyrektor, pani Karolina Mikołajczyk, złożyła wypowiedzenie i swoją karierę będzie już rozwijać w innej placówce. My jako urząd ogłosiliśmy konkurs w miesiącu sierpień. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora zarekomendowała do pana wójta, panią Paulinę Szczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
12: Jak podkreśla Paulina Szczesna, jej pierwsze wrażenia po objęciu stanowiska są bardzo dobre. Nowa dyrektor zdążyła już też wdrożyć pewne innowacje.
14: Dyrektorem żłobka jestem od 1 września, także to dość krótki okres, ale już wiem, że mam bardzo dobrą, empatyczną i wykwalifikowaną kadrę. Jeśli chodzi o naszą wspólną misję, tworzenie żłobka, tak, to chcemy, aby było to miejsce, gdzie dzieciaki się rozwijają, bawią i przede wszystkim czują jak w domu. Pierwszą innowacją, którą już wprowadziłam, która trwa w tej chwili, jest proces adaptacji. Jest to tak naprawdę element kluczowy dla bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci oraz budowania spójnej współpracy z rodzicami. Była to adaptacja stopniowana. Obejmowała ona spotkanie wstępne, obecność dzieci z rodzicami, czyli takie indywidualne podejście.
12: Burmistrz miasta Sochaczew oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na nowy projekt karty bibliotecznej z bohaterami książki Przygody kota Filemona. Prace należy składać w bibliotece do 5 października. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Młodzi rezydenci, lokalni przewodnicy turystyczni. Pod takim hasłem w połowie września wybrani uczniowie ogrodnika przejdą kurs turystyczny. Projekt będzie realizowany w oparciu o środki pozyskane od spółki CPK. Jego autorką jest Anna Trzcińska.
14: to nie będzie teoria, to będą głównie ćwiczenia, uświadomienie też, na czym ten zawód polega. Nie zakończy się na samym kursie, ponieważ uczniowie będą musieli zorganizować wycieczkę. Wybiorą sobie grupę docelową z lokalnej społeczności, czyli możliwe, że będzie to jakaś szkoła podstawowa, to oni zadecydują i będą musieli taką wycieczkę zorganizować od samego początku do końca, czyli zarezerwować autokar, napisać plan tej wycieczki, kartę wycieczki zrobić, tak, pojechać z nimi do Żelazowej Woli. Będą oprowadzali tą grupę docelową po Żelazowej Woli, zrobią im jakąś lekcję, na pewno jakieś warsztaty, grę terenową. Chcemy zrobić to jeszcze we wrześniu, żeby wykorzystać ładną pogodę.
12: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
15: Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
16: Słońce świeci, aż chce się żyć.
17: Więcej słońca, więcej witaminy D.
18: Więcej radości.
19: Widać nawet na Piotrkowskiej.
20: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
15: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 18 stopni Celsjusza na plusie. 17 to jest ta temperatura odczuwalna. Ciśnienie dosyć niskie, 1006 hektopaskali. Wiatr powieje z prędkością 12 km na godzinę. Ale to na razie, bo ta temperatura na pewno wzrośnie do 27-28 stopni Celsjusza po południu. No i dzisiaj wschodzi przez cały dzień pełne słońce, praktycznie chmur to nie będzie za dużo. Także dużo słońca, naprawdę ciepło, powrót tej takiej typowo letniej, wakacyjnej temperatury pogody, a więc z tego się cieszmy.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, ale 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Takie przysłowie w kalendarzu. Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Także jeśli będziecie patrzeć na grzyby, zbierać, to patrzcie na korzenie, to wtedy będziecie wiedzieć, co z tą zimą będzie. Przynajmniej w teorii, przynajmniej w kalendarzu tak jest zapisane i przynajmniej przysłowie o tym mówi. Także jeśli ktoś z Was próbuje takiego challenge'u, takiego wyzwania, no to proszę bardzo, można spróbować podpatrzeć korzenie grzybów i sprawdzić, jaka będzie zima. Dlaczego nie? Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, to Radio Sochaczew. Na dzień dobry właśnie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: W hicie dnia w Radiu Sochaczew Człowiek Onomatopeja, czyli Scatman John. I'm a

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: oczy nie widzą czasem grzybów, które są dosłownie pod naszymi stopami, no bo tak czasem jest, że te grzyby się potrafią schować. O grzybach trochę dzisiaj wam mówię, no bo w kalendarzu o tym, żeby patrzeć na korzenie grzybów, gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają, a więc tak tematycznie. Słuchajcie, a propos grzybów, też istnieją suchary, znany klasyk, który pojawia się, mam wrażenie, w tym sezonie jesiennym co roku, czyli przychodzi grzyb do hotelu dla grzybów i pyta grzyba na recepcji: masz rum? No właśnie. Tak, że to już suchar grzybowy mamy dzisiaj odhaczony. W takim razie dla tych, którzy nie zakumali, mushroom z angielskiego grzyb. Tak, taka informacja. Dobrze, słuchajcie, a propos tych grzybów, no to jak to jest z wami? Czy wy grzyby zbieracie? Jeśli tak, to jakie? A później co z nimi robicie? No to pytaliśmy również w naszej sondzie.
1: Prawdziwki, podgrzybek, no i kurki.
2: To mogą być podgrzybki, maślaki, no ja lubię las, kocham las. No,
3: bardzo lubię. Takie, jakie występują w lesie, bo to wszystko zależy od pogody. Małżonka bardzo lubi i przyrządza.
4: Przetwory. No wodzcie, albo mrożone na sosik.
5: Suszę, marynuję, no mrożę, bardzo lubię zbierać.
0: A jak to jest u was? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew.
6: Autopromocja.
7: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
8: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
9: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
10: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206, 607 206 206, centrumszkoleń.org.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

To taki numer dla tych, którzy tęsknią za wakacjami. Ale to lato w pogodzie i jeszcze dzisiaj z nami będzie, także to jest dobra informacja. JJ, Still I Got Summer on My Mind, a to jest Radio Sahaczew na dzień dobry, 32 minuty po 7. Słuchajcie, dzisiaj komu machamy w kontekście urodzinowym? No dzisiaj Hugh Grant kończy 66 lat. To jest angielski aktor znany z wielu komedii, ale na przykład najbardziej Notting Hill, Dziennik Bridget Jones, Cztery Wesela i Pogrzeb. No, znamy bardzo dobrze te jego rolę Amanta, ale nie tylko, ale bardzo często jednak, mimo wszystko. Dzisiaj 41 lat kończy także Luka Modrić, chorwacki piłkarz, który no, przede wszystkim znany jest z występu w reprezentacji Chorwacji, ale także z Real Madryt, w którym zdobył 4 Mistrzostwa Hiszpanii, 2 Puchary Króla i wygrał Ligę Mistrzów aż 6 razy. Co ważne, w 2018 roku został wyróżniony złotą piłką, wtedy przerywając trwającą 10 lat passę, kiedy tę nagrodę zdobywa tylko Messi albo Ronaldo. No a od 2025 roku Luka Modrić gra we włoskim klubie AC Milan. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco, ale tak to wszystko wygląda. No, to już mamy krótką informację a propos urodzin z głowy, a już za moment także informacje te prosto z dróg Sochaczewa i okolic.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to sprawdzamy, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. W tym momencie lekki korek tworzy się przed rondem w Kuznocinie, jadąc od Wyszogroda, przed obwodnicą. Tak jest. Oprócz tego na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, tutaj zdecydowanie też utrudnienia w tym momencie. Ulica Traugutta z ruchem umiarkowanym, podobnie na ulicy Piłsudskiego, podobnie na przykład na Towarowej, czy w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Gdzie jeszcze duży ruch? No na przykład w Alei Szejcedlecia, w okolicach Pokoju i Polnej, w okolicach supermarketu, czy skrzyżowania w Trojanowie. Trojanowska, Łąkowa, Młynarska. Tutaj też możecie napotkać sznur samochodów, ale raczej bez

0: Teraz tamtejsze roboty drogowe, a więc no na pewno trochę czasu tam stracicie. 92 w stronę Łowicza. Do samego Łowicza płynnie ruch się nie odbywa. 50 w stronę Wyszogrodu bez problemów. 50 w stronę Żyrardowa w tym momencie również bezproblemowa. A 92 w stronę Warszawy. Tutaj na pewno zwolnicie w Paprotni, później w okolicach Piorunowa, w Błoniu, w Święcicach, ale to na skrzyżowaniach. Oprócz tego raczej bez większych kłopotów aktualnie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Michael Bublé o tym, że to piękny dzień. No i wiecie co, ja mu jakoś wierzę. Tak jakoś mu uwierzyłem, jak to zaśpiewał. Tym bardziej, że Michael Bublé, tak się składa dzisiaj, 9 września, kończy 51 lat. No to jest piosenkarz, który oprócz tego kawałka, który przed chwilą nagrał, wiele, wiele innych, no ale także nagrywał wspaniałe covery, no bo on śpiewał Sinatra, on śpiewał również innych artystów za swoją twórczość, zdobył 5 nagród Grammy, a więc Michaela Bublé pozdrawiamy serdecznie w dzień jego urodzin.
1: Radio Sreczys. Jeszcze więcej muzyki.
0: A za chwilę jeszcze więcej wiadomości. Te u nas z Sochaczowej okolic punktualnie o 8, czyli za 8 minut.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do krainy ogrodowych cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest 8:00.
10: Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w gminie Wiskitki. Kierowca kłada zginął na miejscu. Kolejna droga w gminie Rybno doczeka się remontu. Szczegóły już za chwilę. Szkoła w Brzozowie Starym przed 3 ważnymi rocznicami. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w gminie Wiskitki. Wczoraj po południu kierujący quadem 41-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę, a następnie w drzewo. Niestety poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśni prokuratura.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kolejna droga w gminie Rybno doczeka się remontu. Decyzję podjęto podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji. Tym razem chodzi o drogę w Ćmiszewie Rybnowskim, a konkretnie o 400 metrów tej trasy.
11: W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Podczas obrad nadzwyczajnej 27. sesji Rady Gminy Rybno radni podjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 120 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach prac wykorzystany zostanie również nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy przekazany gminie Rybno przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. To właśnie połączenie środków zabezpieczonych w budżecie gminy Rybno oraz nieodpłatnie pozyskanego materiału pozwala na racjonalne i efektywne przygotowanie kolejnego zadania drogowego.
10: Mówił wójt Damian Jaworski. Dokumentacja projektowa jest już wykonana. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje zadanie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Szkoła podstawowa w Brzozowie Starym wchodzi w jubileuszowy okres. Przed placówką 3 ważne rocznice. O szczegółach dyrektor placówki Andrzej Grabarek.
12: Tak się składa, że Szkoła Podstawowa imienia Żołnierzy Armii Krajowej Ćwiciemnych w Brzozowie Starym będzie obchodzić 35. rocznicę nadania imienia, ale też 70. rocznicę własnego budynku posiadania od 1956 roku, czyli 35 razy 2 i 35 razy 3 to funkcjonowania szkoły na terenie Brzozowa Starego, czyli 105-lecie.
10: Dyrektor Grabarek ma pomysł na uczczenie jubileuszy.
12: Myślę, że te uroczystości będą zorganizowane i w tym czasie chciałbym też oficjalnie otworzyć taki skromny, ale jednak ważny dla nas element w szlaku pamięci cichociemnych, to taką aleję cichociemnych operacji Jacket. Są już posadzone dęby ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i jednocześnie dwa kamienie, które będą symbolizowały poległych cichociemnych Brzozowie Starym. Każdy kamień i każdy dom będzie miał swoje imię cichociemnego. Myślę, że to w czasie tej uroczystości zrobimy.
10: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
13: Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
14: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze, wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
13: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: No słuchajcie, pełne słońca i dużo ciepła. 20 stopni Celsjusza aktualnie, jeśli chodzi o temperaturę, ale do 28 dzisiaj późnym popołudniem, w ciągu dnia 26-27, no i w końcu rośnie do tych 28. Słońca, dużo chmur, bardzo mało, ciśnienie niskie, 1006 hektopaskali, tak pozostanie. Wiatr umiarkowany, będzie lekko dmuchał z prędkością nie większą niż 14 km na godzinę z południa.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 9 września w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Urody, Dzień Testera Oprogramowania czy Dzień Recyklingu Baterii. Przy tej okazji pozdrawiamy każdego testera oprogramowania, no i tych, którzy urodą się na co dzień zajmują, również pozdrawiamy serdecznie. A oprócz tego imieniny obchodzą Piotr, Sergiusz, Jacek, Jakub, Aniela, Franciszek, Jan, Augustyn, Dionizy, Aureliusz, Radosława, Otmar, Gorgoniusz, Doroteusz czy Drogomir. Tutaj szczególne pozdrowienia dla każdego Drogomira, który aktualnie nas słucha. Shaking Stevens, Marie Marie, na początek 8 w Radiu Sochaczew. Smacznej kawusi tym, którzy aktualnie ją piją, a my gramy najlepsze przeboje o poranku. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Radio Sokoczew, na dzień dobry, a tymczasem słuchajcie, dzielicie się z nami waszymi zbiorami grzybowymi. Ania napisała i wysłała zdjęcie. Napisała: kocham las, ze znajomością gatunków u mnie średnio, ale już zbiory były i na potwierdzenie jest fotka, faktycznie pełen koszek grzybów. Także zdecydowanie myślę, że się udało. Myślę, że to jest to są dobre zbiory. No pewnie ktoś miałby jeszcze większe, ale no to zależy też, ile się chodzi, prawda, po tym lesie i czy ma się takie miejscówki swoje standardowe, ulubione. Robert pisze, że na grzybach nie był, ale w lesie już tak, a nawet nocował w takich okolicznościach przyrody. Pozdro z Lubuskiego, pozdrawiamy województwo lubuskie i również fotka na potwierdzenie słów. Jest las, jest jeziorko, no to piękne okoliczności przyrody do nocowania, muszę powiedzieć. Także widzicie, no wrzesień się zaczął, ale jeszcze tak można korzystać z tej aury pogodowej, przyrodniczej, jeszcze można, zresztą nie tylko we wrześniu, ale także niektórzy korzystają przez cały rok, więc warto to robić. Duffy, Mercy już teraz muzycznie, tak na pobudkę. Za chwilę także Sound of Legends, I'm So Excited na 94.9 FM.

0: Tu Radio Słuchaczew, na dzień dobry, 21 minut po 8, a tymczasem dostaliśmy od was taką informację.
1: Otrzymałeś SMS-a głosowego o treści wypadek w Paprotni.
0: Rzeczywiście w Paprotni zdarzenie, wypadek, tam utrudnienia aktualnie, o tym nas informujecie. Póki co więcej informacji na ten temat nie mamy, na pewno do tematu będziemy wracać, ale jeśli kierujecie się właśnie w tamtą stronę, właśnie Dziewięćdziesiątką dwójką, no to radzimy możliwie omijać to miejsce w stronę Warszawy. Tam doszło do tego zdarzenia, do tematu jeszcze wrócimy.
2: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 9:15.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
8: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

Tak śpiewa dla nas Lori w utworze Mario. 31 minut po 8, tu Radio Sochaczew. A tymczasem przypominamy, że jeśli wybieracie się w stronę Warszawy, to w Paprotni doszło do zdarzenia drogowego, tam w tym momencie utrudnienia. Jeśli jesteście na miejscu albo w okolicy i widzicie, co tam się dzieje, możecie dać nam znać. No i jeśli generalnie wiecie o utrudnieniach w Sochaczewie i okolicach, o których warto poinformować, to dzwońcie do nas z takimi informacjami. 46 863 22 22.

0: Czas na wiadomości prosto z dróg.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Zacznijmy od 92. Sochaczew, Warszawa. Tutaj w Paprotni macie kłopoty aktualnie z przejazdem, tam utrudnienia w związku ze zdarzeniem drogowym, więc warto mieć to miejsce na uwadze. No oprócz Paprotni to także na przykład Koszuszki Parcel, czyli skrzyżowanie na Feliksów w stronę Sochaczewa. Jadąc tutaj na pewno też zwalniacie w tym momencie. Zwalniacie również i może się zakorkować obwodnica miasta przed rondem w Kuznocinie oraz przed rondem tym drugim przy ulicy Żydardowskiej. Tam zdecydowanie korki się tworzą w tym momencie. Wracamy do centrum Sochaczewa. Tutaj most ulicy Płock czy ulica Piłsudskiego, w tym momencie w okolicach skrzyżowania z Olimpijską. No jest intensywnie, tam na pewno ten ruch jest znaczny. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówką w stronę Wyszehrodu, 50? Tutaj przejedziecie bez większych kłopotów, 50 w stronę Żyrardowa również, 92 w stronę Łowicza bezproblemowa, 705 w stronę Skierniewic, tutaj Nowa Sucha, tam się zatrzymacie, a 705 w stronę Brchowa, tutaj bez większych kłopotów. Jeśli macie informacje z dróg, no to koniecznie dzwońcie z nimi do nas, 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września.

0: 2. Twój dom zasługuje na najlepsze.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama. Po 8 informowaliście nas o zdarzeniu drogowym w Paprotni, a informujecie nas również o tym, jak to aktualnie sytuacja wygląda i okazuje się, że utrudnień w tym momencie nie ma.
8: Słyszałem informację, że są utrudnienia na 92 w Paprotni.
7: Tak jest.
8: Ale ja przejeżdżałem i tam nic nie ma. Normalnie przejechałem przez całą Paprotnię.
7: Także to jest informacja z ostatnich chwili od słuchacza Krzysztofa. Bardzo dziękujemy za tą informację, więc w Paprotni powinniście przejechać bez problemów. Mimo tego zdarzenia, do którego doszło chwilę po 8. Anastazja, I'm Out of Love, już teraz muzycznie w Radiu Słuchaczy.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g Piątnica, złoty 69 za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: Tu Radio Sochaczew. Minęła dziewiąta.
14: Na początek o wyjątkowo długiej przerwie technologicznej na basenie Orka w Sochaczewie. Wewnątrz trwają strategiczne inwestycje. Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do projektu Przystanek Sochaczew Wolontariat. W tym serwisie będzie także o jesiennej akcji szczepienia lisów. Jest prośba o ostrożność. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Do końca września potrwa przerwa technologiczna na pływalni Orka w Sochaczewie. To wyjątkowo długo, ale też na terenie basenu realizowane są strategiczne inwestycje. Między innymi Mosir wymienia filtry. To zakupy warte 400 tysięcy złotych.
15: Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne. Filtry przyjechały pocięte. Przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbasieniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych.
14: Mówi dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. W najbliższych dniach dotrą tu także trzy nagrzewnice odpowiedzialne za wentylację powietrza. Prac wykonywanych obecnie na terenie basenu jest więcej.
15: Dodatkowo jeszcze oczywiście spuszczana jest woda z niecek basenowych, zwanie jacuzzi, naprawa oświetlenia podwodnego, uzupełnianie złoża w basenie sportowym. Fugujemy również nieckę basenową w tym sezonie, ponieważ jest na to dłuższy czas, aby też ona dostała takiej świeżości, jeżeli chodzi o podłogę. Mamy przeróżne przeglądy i naprawy ozonatorów, wymiany pasków klinowych, filtrów, przeróżnych komorach, przeglądy sprzętu komputerowego. Także ta przerwa technologiczna jest bardzo dla nas ważna i bardzo istotna, aby później kolejny rok spokojnie funkcjonować.
14: Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do projektu Przystanek Sochaczew Wolontariat. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy w każdym wieku, zarówno ci już działający na rzecz innych, jak i chcący rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. W ramach projektu odbędzie się cykl praktycznych warsztatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Projekt realizowany jest w oparciu o grant od spółki CPK.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 10 do 16 września przeprowadzona zostanie akcja szczepień ochronnych lisów przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa mazowieckiego. Przynęty z zawartością płynnej szczepionki będą zrzucane z samolotu oraz wykładane ręcznie na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól. Jest prośba o niedotykanie szczepionek i szczególny nadzór nad zwierzętami domowymi.
16: Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
17: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
18: Pole zarzutów pełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
17: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
16: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
19: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
20: 30% mamy plony mniejszymi.
16: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: 22 stopnie Celsjusza aktualnie w Sochaczewie i okolicach. Chociaż teraz jakieś chmury się pojawiają. To słońca zdecydowanie dzisiaj przez większą część dnia przewaga. Ciśnienie niskie 1006 hektopaskali, wiatr słaby, zaledwie 14 km na godzinę z taką prędkością. Jeśli już podmucha, to podmucha z południa.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Jestem ciekawy, czy ktoś z Was już dzisiaj rano był na grzybach? Być może są tacy z Was. To dajcie znać. znać. A jeśli nie rano, to na przykład wcześniej i macie zdjęcia waszych zbiorów, już takich wrześniowych, to też wysyłajcie. Facebook Radio Sochaczew, najnowszy post poranny, komentarze są dla was. Radio Sochaczew na dzień dobry, OMD na początek 9, a w tej godzinie także rozmowa z naszymi porannymi gośćmi. Już zdradziłem, że będzie ich, no będzie co najmniej jeden ten gość. O czym będziemy mówić? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: A już za chwilę rozmowa z poranymi gośćmi Radio Sochacze. Dzisiaj będziemy mówić o pewnym jubileuszu. Stulecie jednostki OSP Rybno. Słuchajcie, tak przed nami. W związku z tym będzie na przykład nowy sztandar, ale będzie także całe wydarzenie. Będzie to jubileusz, który będzie okazją także do przypomnienia historii właśnie tej jednostki. Już za moment właśnie na jubileusz będą zapraszać nasi goście. O jubileuszu będziemy mówić w rozmowie z porannymi gośćmi Radia Sochacze. Zostańcie na 94 i 9 FM. Ta rozmowa już za chwilę.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Przemysław Sieliński, prezes jednostki OSP Rybno. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Jest z nami również pan Piotr Przedlacki, sekretarz tejże jednostki. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam panią.
12: W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz stulecia OSP Rybno. Od 100 lat druhowie i druhny tej jednostki pomagają swoim mieszkańcom i nie tylko. Kiedy odbędą się te uroczystości kulminacyjne, jubileuszowe i jak ta uroczystość będzie przebiegać, panie Piotrze?
13: Uroczystości odbędą się w sobotę 19 września bieżącego roku. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie. Będzie to szczególny moment modlitwy i podziękowania za minione 100 lat działalności jednostki, a także za wszystkich strażaków, którzy przez lata tworzyli historię OSP Rybno. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów udadzą się w uroczystym przemarszu pod jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam odbędzie się apel, który będzie głównym punktem jubileuszowych obchodów. Właśnie podczas tej ceremonii nastąpi wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla całej jednostki. Będzie to uroczyste nadanie i wręczenie nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Sztandar to dla strażaków coś więcej niż symbol. To znak historii, honoru, jedności i strażackiej służby. Będzie on przypominał o tych, którzy przez 100 lat budowali siłę i tradycję OSP Rybno. To jednocześnie stanie się zobowiązaniem dla kolejnych pokoleń. Będzie symbolem wierności, wartościom, które od pokoleń przyświecały strażakom. Odwadze, ofiarności, solidarności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Podczas uroczystego apelu przewidziano również wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Nie zabraknie także przemówień okolicznościowych oraz gratulacji składanych z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Będzie to oczywiście okazja do wspomnień, podsumowania stuletniej historii jednostki oraz podziękowania dla wszystkich jej członków, a także podziękowania osobom i instytucjom, które przez lata wspierały naszą działalność. Oczywiście po części oficjalnej na uczestników obchodów będzie poczekał poczęstunek.
12: Wydarzenie zyskało też poważne, myślę tak możemy powiedzieć, patronaty, to też podnosi jego rangę.
13: Tak, obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej zostały objęte patronatem honorowym marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika. Deklaracja wsparcia ze strony samorządu województwa podkreśla znaczenie stuletniej działalności jednostki dla bezpieczeństwa regionu. Przyznane wsparcie potwierdza również stały dialog oraz partnerstwo, jakie skutecznie rozwijamy z administracją województwa. Z tego miejsca chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Rybna i okolic do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego jubileuszu, ponieważ 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie to święto całej naszej społeczności.
12: A teraz trochę o historii jednostki. Od czego to się w ogóle zaczęło i kto przyczynił się do powstania OSP Rybno?
14: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie powstała w kwietniu 1926 roku, chociaż pierwsze archiwalne wzmianki, do których udało nam się dotrzeć, pojawiają się pod koniec XIX wieku, gdzie w latach 1874 roku odnotowano już funkcjonowanie tzw. patroli przeciwogniowych w majątku Rybno. Niemniej jednak za oficjalną datę przyjmuje się właśnie kwiecień 1926 roku. Powodem założenia tej jednostki była zwarta i drewniana zabudowa wsi Rybno i Kamieńszczyzna, stwarzająca niebezpieczeństwo pożarów. Natomiast inicjatorami jej założenia byli mieszkańcy wsi właśnie Rybno i Kamieńszczyzna przy wsparciu ówczesnych właścicieli majątku państwa Izabeli i Józefa Koczorowskich. Należy zaznaczyć, że w ówczesnych czasach właśnie życie na wsiach skupiało się zazwyczaj wokół dworów i majątków dworskich. OSP Rybno powstało z inicjatywy mieszkańców, a konkretnie panów Andrzeja Wawrzyńczaka, Józefa Włodarczyka, Józefa Sieroty, Jana Feligi, Józefa Ziejewskiego, Bronisława Drabińskiego, Szczepana Ziętka, Kazimierza Kubiaka, Bronisława Żakowskiego, Józefa Ozimka, Konstantego Kazimierczaka i Konstantego Orlińskiego. Byli oni również pierwszymi działającymi w jednostce druhami.
12: To spora liczba druhów założycieli, jak na jednak wiejską, być pewnie niewielką jednostkę. Straż, tak jak już pan powiedział, została powołana w 1926 roku, a co z siedzibą? Kiedy ona powstała?
14: Pierwsza siedziba została wybudowana w 1928 roku. Rozpoczęto budowę pierwszej strażnicy na działce, którą przekazali właśnie wspomniani właściciele majątku Rybno, Izabela i Józef Koczorowscy. Natomiast budowę ukończono stosunkowo szybko, bo w 1932 roku, więc jak na tamte czasy to była błyskawiczna inwestycja. Rok 35 poprzedniego stulecia chyba dosyć mocno zapisał się w pamięci społeczności Rybna, gdyż strażacy i mieszkańcy w swojej strażnicy gościli ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. W latach okupacji OSP stanowiła ostoję lokalnego ruchu oporu, skupiała w swych szeregach żołnierzy Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Tak jak widać, kilka pokoleń mieszkańców okolicznych wsi tworzyło historię tej jednostki. Dzisiaj my z dumą i z honorem kontynuujemy tą wieloletnią tradycję naszych poprzedników, a każdy dzień stawia przed nami wyzwania, coraz bardziej odpowiedzialne zadania i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Współczesna ochrona przeciwpożarowa jest wszechstronną, nowoczesną oraz nieprzerwanie doskonalącą się strukturą, mocnym ogniwem bezpieczeństwa państwa, a strażacy ochotnicy sądzę, że są olbrzymim wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej. Można powiedzieć, że funkcjonowanie i działalność OSP w naszym kraju to ewenement na skalę europejską, a nawet powiedziałbym, że światową. A my, strażacy ochotnicy, przez system szkoleń i pozyskiwanie coraz nowszego sprzętu i wyposażenia oraz prowadzenie skutecznych działań ratowniczych, staramy się nie zawieść społecznego zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni. Mogę powiedzieć tutaj, że dowodem tego zaufania i naszego profesjonalizmu w działaniach jest włączenie między innymi naszej jednostki jako jednej z pierwszych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To miało miejsce w 1995 roku. To taka, można powiedzieć, elita polskiego pożarnictwa, krajowy system ratowniczo-gaśniczy.
12: Ilu członków liczy OSP Rybno?
14: Na dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie liczy łącznie 65 członków, w tym 10 członków honorowych, 55 członków czynnych. Dodatkowo przy OSP funkcjonuje drużyna młodzieżowa, która liczy łącznie 12 osób, w tym chłopców i dziewczynek. W naszych szeregach skupiamy również 16 kobiet, gdzie większość z nich to druhny, które wyjeżdżają na co dzień do działań i biorą bezpośredni udział w zdarzeniach. Jako ciekawostkę powiem, że najstarszy z naszych druhów ma 93 lata, a najmłodszy 7 lat. Tak można powiedzieć, nasz bohater o imieniu Wojtek, prawie jak z bajki, jak Wojtek został strażakiem, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Myślę, że to piękny przykład, jak wielopokoleniowa rodzina ochotników z Rybna może uczyć się od siebie nawzajem nie tylko strażackich obowiązków, ale także pięknej ochotniczej tradycji, odpowiedzialności oraz potrzeby niesienia pomocy innym. A wielu z nas może powiedzieć, że jestem strażakiem jak mój ojciec, dziadek i z dumą patrzeć na to, że syn czy córka też działa w szeregach naszej OSP. Tym bardziej, że mamy powody do radości i dumy, których dostarcza nam nasza młodzież skupiona w naszych szeregach. Pozwolę sobie tutaj wymienić szczególnie Huberta Woźniaka, Stasia i Adasia Sierackich, Zosię Piórkowską czy Szymka Przedlackiego, którzy z sukcesami na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim uczestniczą na przykład w ogólnopolskich turniejach wiedzy pożarniczej, ale to nie tylko te osoby. Cała nasza młodzieżowa drużyna, powiem, jest na medal.
12: To wspaniała sprawa, że jest ta zastępowalność pokoleń i że będzie komu przekazać pałeczkę. A jak to jest u was z wyposażeniem jednostki? Czy czegoś wam jeszcze brakuje? Czy wszystkie samochody się zgadzają, garaże są? Jak to wygląda?
14: W strażach pożarnych potrzeby zawsze są. Każda by chciała mieć nowe samochody, nowy sprzęt, ale przy wsparciu zarówno samorządów województwa, powiatu czy szczebla gminnego oraz przy wsparciu centralnym udaje nam się taki sprzęt pozyskiwać. Bardzo często sami jako jednostka występujemy i uczestniczymy w różnych programach, gdzie piszemy wnioski, gdzie składamy nasze oferty. Wsparcie instytucji państwowych czy różnych firm, które prowadzą programy wsparcia dla jednostek OSP.
12: Czyli dajecie radę.
15: Staramy się.
14: Taka nasza rola.
12: Panie Piotrze, to jeszcze na zakończenie proszę o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w jubileuszu, o przypomnienie, gdzie i kiedy się odbędzie również.
15: Więc jeszcze raz zapraszamy wszystkich mieszkańców Rybnej okolic do wzięcia udziału w obchodach stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędą się 19 września, czyli w sobotę. Serdecznie zapraszamy, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 10.
12: To też będzie takie uhonorowanie waszej pracy. Na pewno jest miło, jak społeczność lokalna uczestniczy w takich wydarzeniach, prawda, panie Przemysławie?
14: Tak, zgadza się. Myślę, że największym uhonorowaniem i największym zaszczytem dla nas będzie przyjęcie nowego sztandaru, o którym już kolega Piotr tutaj wspominał, który został ufundowany przez osoby, które bardzo często z potrzeby serca dokonały wpłat na nasz komitet fundacji sztandaru. Były to również firmy, instytucje, ale wiele osób prywatnych, które uznało, że ten sztandar strażacki chcieliby widzieć częściej na różnego rodzaju uroczystościach, z którym bardzo dumnie występujemy.
12: I to jest piękna sprawa, że społeczność lokalna tak się angażuje w działania strażackie i wspiera tutaj was. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu byli panowie Przemysław Zieliński, prezes OSP Rybno, oraz pan Piotr Przedlacki, sekretarz tejże jednostki. Dziękuję pięknie.
13: Dziękuję bardzo.
16: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół

0: 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Abrakadabra to czary i magia, śpiewał kiedyś Andrzej Zaucha, a teraz Abrakadabra trochę innymi słowami, jednak zaśpiewała Lady Gaga. Proszę bardzo, takie połączenie. 10 minut do 10, a tymczasem wy piszecie o grzybach na naszym Facebooku i słuchacz Grzegorz wysłał nam zdjęcie napisu grzyby zrobionego z grzybów. Czyli właściwie wysłał nam zdjęcie takiej prawdziwej grzybocepcji, tak bym to nazwał. O grzybach piszecie i swoje zbiory fotografujecie i wysyłacie na Facebooku Radia Sochaczew, do tego zachęcamy. A już za kilka chwil będzie 10, wtedy także najnowsze wiadomości, w których o liście nominowanych do Złotej Piłki, bo wśród nich jest Polka.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 gramów, piątnica, złoty 69 za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 gramów, złoty 59 za sztukę. Ser żółty złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 gramów, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
11: Tu Radio Sochaczew, jest 10.
12: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
13: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
14: To jakoś tak się zaczęliśmy pocić, jakby było w środku lata, no.
13: Słońce świeci. Wiecie, aż chce się żyć.
12: Tak było wczoraj w Warszawie. Dziś też ostrzeżenia najniższego stopnia przed burzami i ulewami na krańcach południowych Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a od jutra ochłodzenie. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
15: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
16: Chcieli pobieżać w parking.
15: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. wyniósł nasz samochód, całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
12: W fińskiej Laponii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
16: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
12: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenzhen z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrijewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71. trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
16: Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
18: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
16: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie do tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ są najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
18: A Barcelona trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Kolejne zdjęcia dostajemy od Was a propos tego, ile grzybów udało Wam się ostatnio zdobyć. Tym razem słuchaczka Anna wysłała cały koszyk, nawet koszyk to za mało, kilka koszyków, łącznie z wiaderkami grzybów. Mówi, że była 2 września, to było bardzo dużo, a jak dodaje, w bezrękawnik zbieram, bo nie było w co. Także to domyślacie się, jak dużo grzybów było, że skoro wiadro, jedno, drugie, trzecie koszyk nie starczyły, to jeszcze bezrękawnik i kieszenie musiały pomagać. Gratulujemy tych grzybowych zbiorów w takim razie. Wy możecie cały czas do nas wysyłać i chwalić się swoimi zbiorami. Paweł Domagała na początek 10:00 w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Kuba i Kuba w Radiu Sochaczew, a tymczasem przeglądam portal tusochaczew.pl i czytam, że złodziej z gminy Sochaczew został schwytany na Podzamczu, złodziej, który kradł rowery, a na przykład jeden zostawiony przed lokalem gastronomicznym. Policjanci dzięki monitoringowi szybko go zidentyfikowali, no i zatrzymali w rejonie Podzamcza, odzyskali tym samym jednoślad. Tusochaczew.pl czy pisze dalej, że grozi mu do 5 lat więzienia, więc można powiedzieć, że teraz ta mobilność może być u niego bardzo ograniczona. Nie tylko z uwagi na brak roweru.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Amelia Lilly, You Bring Me Joy w Radiu Sochaczew, a teraz o tym, o czym pisze internet, przenosimy się, słuchajcie, do Mosina. Co się stało w Mosinie? Facet spał w trzcinie, no prawie, bo w aucie. Okazuje się, że pewien jegomość ukradł busa i w nim zasnął, a na widok policjantów wzruszył ramionami i poszedł dalej spać. Tak jest, taka sytuacja miała miejsce, gdy policjanci zobaczyli, że w pewnym busie, który został ukradziony na tylnej kanapie, przykryty materacem, śpi 48-letni mężczyzna, no to natychmiast go obudzili, kazali wyjść z samochodu, a ten według policji wzruszył ramionami i ponownie poszedł spać. Także słuchajcie, no, myślę, że puenta jest znana. Teraz wiemy, gdzie ten 48-latek spał będzie.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
15: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
2: Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Jest punktualnie 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy do Kramic Miejskich na narodowe czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Będzie też informacja z kroniki kryminalnej. W markecie w Boryszewie doszło do sporej kradzieży. Monika Figut. Przechodzimy do wiadomości lokalnych. W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafii świętego Wawrzyńca o godzinie 10. O 11.45 już na terenie szkoły nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po niej rozpocznie się część oficjalna.
10: Chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było tam w poprzednich jubileuszach. Drzwi hali sportowej są otwarte.
9: Mówi dyrektor szkoły Julia Jakubowska. W ramach obchodów powstała specjalna okolicznościowa publikacja.
10: Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika.
9: W programie obchodów także poczęstunek, spotkania z wychowawcami i klasowymi przyjaciółmi, a na zwieńczenie bal absolwenta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dziady Adama Mickiewicza, bohaterem tegorocznego narodowego czytania w Polsce. Do wydarzenia tradycyjnie dołącza Sochaczew. Burmistrz Daniel Janiak i Biblioteka Miejska zapraszają mieszkańców jutro o godzinie 11 do Kramic Miejskich.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: A teraz informacja z Sochaczewskiej Kroniki Kryminalnej. Do 5 lat więzienia grozi kobiecie przyłapanej na kradzieży w jednym z marketów w Boryszewie. I nie była to drobna kradzież. Szczegóły sprawy badał Łukasz Matusiak.
11: Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęła informacja o kradzieży w jednym ze sklepów przy ulicy 15 sierpnia. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że 36-letnia kobieta wkładała do wózka sklepowego artykuły spożywcze i szkolne. Przy kasie zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałym towarem przekroczyła linię kas, nie uiszczając należności. Sochaczewianka została ujęta przez pracownika ochrony. Wartość produktów wyceniono na ponad 1000 zł.
9: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę.
12: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa susza, tuż przed samymi zbiorami gwałtowne ulewne deszcze.
13: Tu można sobie wyobrazić skalę, jeżeli na 10 hektarach pszenicy brakuje mi 30 ton tej pszenicy.
14: 30% mamy plony mniejsze.
12: Przed rolnikami jeszcze zbiory kukurydzy, które może pozwolą choć częściowo odrobić straty. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry. Tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V. zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
15: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
12: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać. A nawet posłuchać na stronie Pasieka Edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Synoptycy zapowiadają, że to ostatni tak ciepły dzień w tym roku, no ale nieraz się pomylili, to może i tym razem się pomylą. 26 stopnia, będzie w najcieplejszym momencie dnia nawet 28, ciśnienie w normie na poziomie 1006 hektopaskali, delikatnie wiatr wieje z południowego zachodu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 po 11. Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko. To jest Radio Sochaczew. Na dzień dobry. 9 dnia września. Czyli na imieniny. Idziemy do Piotra i Sergiusza. Kłaniamy się również dzisiejszym jubilatom. A w świętach nietypowych Międzynarodowy Dzień Urody. No ja to je będę dzisiaj świętował, na pewno. Dobrego dnia, zaczynamy.

0: 19 po 11 już na zegarach. Jeżeli macie w domu sportowy gadżet, taki naprawdę bardzo, bardzo fajny i chcecie podarować mu drugie życie i wesprzeć tym samym zbiórkę na rzecz rodzeństwa tarasów, no to macie idealną okazję. Chodzi o mecz charytatywny, jaki odbędzie się 19 września na stadionie przy Warszawskiej 80. Mecz piłkarski, ekipa burmistrza kontra klub z piłkarski Orkan Sochaczew. To jest rewanż za zeszłoroczne zmagania, ale nie wynik będzie tu najważniejszy. Najważniejsze będzie to, żeby zebrać jak największą kwotę pieniędzy na leczenie Mai i starsza tarasów. Zachęcamy do tego, żeby oddawać te gadżety do 11 września do Urzędu Miasta lub do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. I widzimy się na boisku 19 września. Liczymy na wasze serca, a także na hojność waszych portfeli. A już za chwilę audycja na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
10: A w naszym studiu starosta Jolanta Gonta. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
10: I wójt gminy Rybno Damian Jaworski.
12: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
10: Przed nami wielkie wydarzenie, jedno z największych, jakie organizuje powiat sochaczewski. Taki samorząd oczywiście powiatu sochaczewskiego, taki dla wszystkich mieszkańców, a mianowicie dożynki powiatu sochaczewskiego, które w tym roku odbędą się właśnie w gminie Rybno, stąd obecność pana wójta, a ściślej w Matyldowie na placu dożynkowym. Pani starosto, organizacja dożynek powiatowych to już długa tradycja.
11: Długa tradycja, ale przede wszystkim bardzo ważna tradycja, bo my już od wielu lat zawsze w okresie jesiennym, wczesnojesiennym, we wrześniu staramy się organizować dożynki powiatowe. Przede wszystkim po to, żeby podziękować naszym rolnikom z całego powiatu, jak też wspólnie z nimi modlić się o dobre plony na przyszły rok i zawsze staramy się organizować te dożynki w innej gminie. W tym roku jest gmina Rybno, chociaż to nie pierwszy raz, bo bardzo ważne jest dla nas, dla powiatu sochaczewskiego, dla zarządu, dla rady powiatu, żeby dożynki odbywały się zawsze. I pamiętam rok 2021, kiedy był COVID, był to bardzo trudny rok, ale również dożynki były, chociaż w takiej okrojonej formie. Była msza dziękczyna, był obrzęd dzielenia chlebem i również były w gminie Rybno. Msza była w Rybnie i też wokół placu przy kościele odbywały się te obrzędy dzielenia chlebem i podziękowania.
10: Czyli wracamy w pewnym sensie do Rybna, tym razem nie będzie tak skromnie, będzie z większym rozmachem. Tak jak powiedziałam, główne wydarzenia odbędą się na placu w Matyldowie, ale całość rozpocznie się w samym Rybnie, w tutejszym kościele. O godzinie 11.40 zbiórka delegacji wieńcowych przed kościołem w Rybnie, o 12.00 msza święta, następnie przejazd na plac dożynkowy w Matyldowie, koło Ochotniczej Straży Pożarnej w Matyldowie. I tu o 14.00 rozpoczęcie uroczystości. To taka część oficjalna, właśnie nawiązująca do obrzędów tradycyjnych. Pani starosto.
11: Ta część oficjalna zawsze gromadzi bardzo dużą ilość mieszkańców, którzy prosto po mszy jadą albo czasami przechodzimy, jeśli jest bliżej, w korowodzie dożynkowym. I ta uroczystość jest też taką okazją do złożenia podziękowań poprzez wygłoszenie wystąpień przez naszych lokalnych zarówno posłów, jak i osoby, które angażują się na co dzień w życie naszych rolników pomagają. To jest też agencja rolna. To są wszyscy ci, którzy na co dzień współpracują z naszymi rolnikami. I oczywiście oprócz tych wystąpień, podziękowań, mamy nasze podziękowania, czyli moje i pana wójta, bo my szczególnie dziękujemy w tym dniu.
10: I oczywiście ceremoniał dożynkowy z dzieleniem się chleba. To jest zawsze taki wzruszający moment. A potem o 15:30 rozstrzygnięcie trzeciego powiatowego konkursu na najlepszy swojski smalec. On się cieszy rosnącą popularnością.
11: Tak, bardzo się cieszymy, że ten konkurs ma coraz więcej uczestników, jak i też osób, które starają się później dostać, że tak powiem, do tego stołu, na którym właśnie częstujemy tym smalcem. Są bardzo, bardzo fajne nagrody, jest dużo uczestników, z roku na rok coraz więcej osób i myślę, że na stałe się ten konkurs na swojski smalec wpisze już w tradycję naszych uroczystości dożynkowych.
10: O godzinie 16 rozpoczną się koncerty, na początek artyści lokalni.
11: Będą to jak zwykle można powiedzieć nasi zaprzyjaźnieni artyści ze szkoły muzycznej. To będzie zespół Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina pod dyrekcją pana Wojciecha Ziółkowskiego, ale też bardzo lubiany i podziwiany występ zespołu pieśni i tańca Sochacze. To jest zespół, który typowo nastawia się na muzykę ludową. Możemy obejrzeć piękne stroje, tańce. Oczywiście są to utwory z naszego regionu, ale też można posłuchać utworów ludowych praktycznie z całego kraju.
10: Na tych dożynkach nie zabraknie także lokalnych akcentów z gminy Rybno, bo wy też macie swój wkład organizacyjny oczywiście w to wydarzenie i macie kim się pochwalić, a zatem przejdźmy do tych lokalnych artystów i innych akcentów.
12: Tak, program tegorocznych dożynek został przygotowany tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie pojawią się m.in. zespoły Apasjonata oraz Echo Pokoleń. Apasjonata to taki lokalny nasz zespół wokalny prowadzony przez pana Leszka Borkowskiego, który od lat uświetnia różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, patriotyczne i państwowe. Z kolei zespół Echo Pokoleń to nowo powstająca grupa wokalno-instrumentalna, która łączy muzykę różnych pokoleń i zachęca publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Swoje talenty zaprezentują również uczniowie naszej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie. Oczywiście tutaj podczas dożynek powiatu sochaczewskiego nie zabraknie także tradycyjnego dożynkowego poczęstunku. Będzie pajda chleba, grochówka, będą stoiska wystawienicze, kół gospodyń wiejskich i wiele okazji do wspólnego spotkania. Też tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować staroście powiatu sochaczewskiego, pani Jolancie Gonta, za to, że dożynki powiatu sochaczewskiego w tym roku mogą się odbyć w gminie Rybno, za to, że możemy tutaj być współorganizatorami. To tutaj pani starosto, serdecznie pani dziękuję całemu zarządowi i Radzie Powiatu.
11: Ja także również bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi, jak i całej Radzie Gminy Rybno, ale też można powiedzieć, że lista osób, które przyczyniły się do tego, że te dożynki odbędą się, jest naprawdę bardzo długa. To są i sponsorzy, to są i partnerzy medialni, między innymi tu Sochaczew, za co bardzo, i Radio Sochaczew, za co bardzo mocno dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że też jest olbrzymia grupa wolontariuszy, którzy się włączają w pomoc. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
10: Musimy przyspieszyć, tak jak pan wójt powiedział, poza występami na scenie, strefa gastronomiczna, stoiska KGW, komercyjne stoiska wystawiennicze, czy Wesołe Miasteczko, to te atrakcje dodatkowo, ale taką dużą atrakcją tego dnia będą oczywiście występy gwiazd i to aż dwóch.
12: Tak, w tym roku wystąpią dwie gwiazdy o godzinie 18.30 wystąpi zespół MIG, zaś o godzinie 20.30 zespół Piękni Młodzi Magdalena Narożna.
10: I jeszcze nie możemy nie wspomnieć o tym, że podczas dożynek będzie prowadzona zbiórka na rzecz Antosia Wysockiego.
12: Podczas dożynek będzie można odwiedzić namiot wolontariuszy Razem dla Antosia i wesprzeć zbiórkę na leczenie oraz rehabilitację Antosia Wysockiego z gminy Nowa Sucha. To bardzo dzielny chłopiec, który od pierwszych dni życia zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi i wymaga stałej rehabilitacji oraz opieki wielu specjalistów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Będzie można kupić gofry i naleśniki, wykonać pamiątkowy brelok lub przypinkę, a także wziąć udział w loterii. Zachęcamy tutaj z panią starostą wszystkich, aby zajrzeć do tego namiotu. Możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, dobrze się bawić, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla Antosia. I tutaj nawet niewielka pomoc ma ogromne znaczenie.
10: Zakończenie dożynek przewidziane jest na godzinę 21.30. Już tak na zakończenie myślę, że może pana wójta poproszę o zaproszenie na to wydarzenie raz jeszcze ze wskazaniem, jak tam do was dojechać.
12: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, całe rodziny i naszych gości na tegoroczne dożynki powiatowe. To będzie dzień właśnie wspólnego świętowania, muzyki, tradycji, dobrej zabawy, ale również okazja, aby tak jak tutaj już wspomniała pani starosta, podziękować rolnikom za ich ciężką, całoroczną pracę. Dojazd jest bardzo prosty, zaledwie około 5 minut, czyli niecałe 3 kilometry od kościoła w Rybnie do Matyldowa. Na miejscu będzie przygotowany przestronny i oświetlony parking za budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego bardzo proszę, aby nie zastawiać samochodów przy drodze, tylko korzystać z przygotowanego parkingu. Naprawdę warto przyjechać, spędzić z nami ten wyjątkowy dzień, posłuchać muzyki, spróbować poczęstunku, a przede wszystkim spotkać się razem i wspólnie świętować.
10: Nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie o to, kim są starostowie tegorocznych dożynek.
12: Tegorocznymi starostami dożynkowymi są państwo Marcin i Martyna Gajda ze Złotej w gminie Rybno. To młodzi gospodarze, którzy od najmłodszych lat związani są z rolnictwem i prowadzeniem gospodarstwa. Pan Marcin przejął gospodarstwo po swoich rodzicach, a dziś wspólnie z żoną rozwija je i unowocześnia. I gospodarstwo obejmuje około 200 hektarów własnych i dzierżawionych gruntów. Uprawiają m.in. zboża, rzepak, kukurydzę oraz pomidory.
10: Zapraszamy, pani starosto.
11: Ja chciałam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zaprosić, ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż będziemy, tak jak co roku, honorować zwycięzców konkursu Agroligi. I w tym roku mamy zwycięzcę na skalę całego kraju, oczywiście i też wojewódzką. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich.
10: A zapraszali starosta Jolanta Gonta i wójt Damian Jaworski.
12: Dziękujemy bardzo.
11: Dziękuję.
9: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
3: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
2: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
3: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
2: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
3: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
2: Escucha el ritmo.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: No to patrzymy, co dziś można na ruszt wrzucić. I tak, zupa to był barszcz ukraiński. Na drugie danie jest kotlet mielony. Do tego oczywiście ziemniaczki i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie dziś ryba smażona. Tym razem okoń oraz pierogi ręcznie robione domowe. Na przykład takie ukraińskie. Barszcz ukraiński, pierogi ukraińskie. To się wszystko spina. Smacznego życzymy.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Przed nami spotkanie z Dartem. Kiedy, gdzie i o której? O tym już za chwilę opowie w wiadomościach Monika Figut.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g Piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od ogólnopolskiego spotkania dzieci w Niepokalanowie, które już w najbliższą sobotę. Dyrektorki żłobka i przedszkola w Kątach powołane. Przed nami spotkanie z Dartem. Na wydarzenie w namiocie sochaczewskiego lodowiska zaprasza sochaczewski Mosir. Na wydarzenie w namiocie sochaczewskiego lodowiska zaprasza Mosir. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą sobotę 10. jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Na wydarzenie zapraszają redakcja Rycerzyka Niepokalanej, a także tutejszy klasztor Niepokalanów, co w programie wyjaśnia redaktor naczelna Rycerzyka, siostra Paula.
11: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9.30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11.00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowane dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa.
10: programie także specjalne wykłady i koncert.
11: O godzinie 13:50 na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik, będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14:30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15:10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15:30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
10: Z początkiem września wójt gminy Sochaczew powierzył obowiązki dwóm dyrektorkom nowo powstałych żłobka i przedszkola w Kątach. To odpowiednio Izabela Roguska i Aneta Sas-Michalska. Dzięki temu przedszkole i żłobek mogły bez przeszkód przyjąć pierwszych wychowanków. Żłobek w Kątach dysponuje dwiema salami, w których może się w sumie pomieścić 30 dzieci. Natomiast przedszkole to 4 sale na 20 dzieci każda.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza w najbliższą sobotę na dwa wydarzenia. O godzinie 9:00 na plaży miejskiej odbędzie się finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Natomiast między 12:00 a 18:00 mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniu z dartem.
12: Pierwszy rzut Odkryj Darta. Jest to projekt realizowany w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Organizujemy to spotkanie z sochaczewską społecznością darterską. Będzie można spróbować tego sportu. My również planujemy imprezy związane z dartem. Pewnie powstanie Grand Prix, ponieważ jest sprzęt przenośny. Będziemy mogli go używać nie tylko w lokalizacji w Sochaczewie, ale również w Chodakowie. Także każdy, kto chce poznać darta, zapraszamy wszystkich pod namiot lodowiska w nas najbliższą sobotę.
10: Zapraszała dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
13: Czternaście lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
14: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
13: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutu. Wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
15: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
13: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9 dzień września, a synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Tam miejscami może być nawet 31 stopni w cieniu, ale są też ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa, silnego Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. W Sochaczewie i okolicach w tym momencie 26 stopni, odczuwalna temperatura 27 do 28. Pokażę dziś termometry.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 12. Już na zegarek. Tomek Marciniak. Witam serdecznie. Jeszcze więcej muzyki. Startujemy.

0: 12 po 12 w Radiu Słuchacze w czas i pora na dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B. Sweet.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: wiedzieć gdzie.
1: 18 po 12. No nie mają problemu grzybiarze, którzy wyruszyli do lasu szukać grzybków, oddawać się swojej pasji, na którą czekają cały rok. Co tam w koszyczku?
2: Prawdziwki, podgrzybek, no i kurki.
3: To mogą być podgrzybki, maślaki, no. Ja lubię las, kocham las. No,
4: bardzo lubię. Takie, jakie występują w lesie, bo to wszystko zależy od pogody. Małżonka bardzo lubi i przyrządza.
5: Przetwory. No, wodzcie. Albo mrożone na sosik.
6: Suszę, marynuję, no mrożę. Bardzo lubię zbierać.
7: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
8: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
9: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
10: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
11: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
7: Autopromocja. Reklama.
12: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

0: Za 21 minut 13. Tymczasem młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów złotych. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z BIK Info Monitoru Diana Borowiecka.
1: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
0: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, a wśród kobiet niespełna 13 tysięcy.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694-104-205.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
2: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: 4 do 13 na zegarach. Już za chwilę wiadomości Monika Figuta, po nich trochę o ekonomii będziemy mówić.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu województwa mazowieckiego.
4: Stołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g Piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13 w Radiu Sochaczew, pora na wiadomości, po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
10: Zaczynamy od przypomnienia. Już tylko do jutra można zgłosić swój udział w historycznej grze terenowej po naszym mieście. W tym serwisie będzie też o jednej z największych inwestycji w gminie Campinos w ostatnim czasie oraz o charytatywnym meczu ekipy burmistrza. Jest apel ratusza. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od przypomnienia. Już tylko do jutra można się zapisać na grę terenową na orientację pod tytułem Szlakiem Bohaterów Bzury 1939 roku. Uczestnicy przemierzą teren Sochaczewa, odkrywając sekrety jego obrońców. Wydarzenie odbędzie się 13 września. Do udziału zaprasza Muzealna Grupa Historyczna.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: To jedna z największych inwestycji w gminie Campinos w ostatnim czasie. Ruszyła termomodernizacja campinoskiej szkoły. Wójt Piotr Grzelak zdaje sobie sprawę z utrudnień, ale efekty inwestycji na pewno zadowolą wszystkich.
11: Jako samorząd zdajemy sobie sprawę, że może to być utrudnienie w pewnym sensie dla uczniów, dla nauczycieli, dla pracowników szkoły, dla rodziców. Natomiast liczymy na cierpliwość i z góry dziękujemy za wsparcie i obligujemy się jako samorząd do jak najszybciej wykonania tej inwestycji. Natomiast uważam, że to jest powód do radości, że takie środki otrzymaliśmy. To jest blisko 3 900 000 zł. Termomodernizacja szkoły to też zmniejszenie zużycia energii do utrzymania tej placówki, ale też będzie nowa elewacja. Przy okazji można powiedzieć, będzie uszczelniony dach. Wymieniamy oświetlenie na energooszczędne, będą zamontowane panele fotowoltaiczne i akumulatory energii, więc ta inwestycja na pewno jest przyszłościowa.
10: To nie jedyne inwestycje na terenie campinoskiej szkoły. Obecnie realizowany jest tu projekt Szatnie na medal, remont orlika, a wkrótce ruszy modernizacja sali gimnastycznej.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ekipa burmistrza chce ponownie zmierzyć się z Orkanem Sochacze w meczu charytatywnym na rzecz Maista Siatarasów. Rok temu ekipa burmistrza zaliczyła porażkę. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mecz odbędzie się 19 września. W przerwach będą odbywać się licytacje gadżetów i tu szczególny apel.
12: Na mecz charytatywny będziemy jeszcze zapraszać, natomiast już teraz chcielibyśmy zaprosić do przenoszenia gadżetów sportowych, nowych lub w idealnym stanie, żeby wesprzeć po prostu zbiórkę dla rodzeństwa, dla którego będzie prowadzony ten mecz. Mecz odbędzie się 19 września i to na razie wszystko, co mogę powiedzieć. Natomiast zapraszamy, żeby do 11 września przynosić, jeśli ktoś jest w posiadaniu jakiejś właśnie, nie wiem, jakiejś piłki z autografem czy koszulki i chciałby wesprzeć chore rodzeństwo, to bardzo zapraszamy. Gadżety można przynosić, tak jak powiedziałam, do 11 września do Starostwa Powiatowego Biuro Podawcze Parter Budynku lub do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych.
10: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
6: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
16: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
17: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
16: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożają też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
18: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
16: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5 po 13, co w ekonomii najważniejszego, to już wiecie. Jeszcze więcej muzyki już teraz w Radiu Sochaczew. Wracamy do niej. Tomek Marciniak, popołudniowa. Cześć.

0: Wakacje, wakacje i po wakacjach, znacie to powiedzenie? No właśnie. Choć co niektórzy jeszcze będą tutaj wakacje mieli. Ale dokąd jeździliśmy najchętniej za granicę? Włochy, Hiszpania i Grecja to trzy najpopularniejsze zagraniczne kierunki, jakie wybieraliśmy w tym roku. A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze, albo morze i góry, w tym roku miały bardzo zbliżoną do siebie frekwencję. O Mazurach na razie nikt nic nie wspomina.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.
18: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
12: A w naszym studiu Ada Hawiger, pielęgniarka z gabinetu pobrań krwi Kliniki Alfa. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
12: No i o pobieraniu krwi właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać. Temat to jest taki temat, który może dotyczyć każdego z nas i właściwie powinien, ale który wywołuje też pewne emocje i okazuje się, że nie wiemy często wszystkiego, co powinniśmy na ten temat wiedzieć, spróbujemy przybliżyć. Zatem ten akt pobierania krwi. Zaczniemy od tego, jak się przygotować właściwie do pobierania krwi. Czy trzeba być na czczo?
19: Do większości badań tak, chociaż nie do wszystkich. Jak nie wiemy, czy do jakiegoś badania trzeba być na czczo, czy nie, to lepiej być na czczo.
12: No tak, zawsze tak, jest to właściwsze postępowanie i nie musimy wtedy być odesłani, bo tak też się pewnie czasami zdarza, tak, że przychodzą pacjenci najedzeni, tak?
19: Tak, mogą wyjść po prostu badania, mogą wyjść zakłamane wyniki niektórych badań. Jeśli na przykład zjemy coś słodkiego albo bułka, która jest węglowodanem i też jest de facto słodka, może wyjść i pobieramy glukozę, to wynik może być zakłamany i wyjdzie po prostu za wysoka, wyjdzie nam cukrzyca, jeśli zjemy przed samym badaniem krwi.
12: Której nie mamy.
19: Tak.
12: Na przykład.
19: Tak.
12: No właśnie, to a propos tej glukozy. Jeśli wiemy, że musimy być na czczo, to kiedy powinniśmy zakończyć jedzenie? Na przykład w kierunku pomiaru poziomu glukozy.
19: Najlepiej przed glukozą, to najlepiej 12 godzin przed badaniem. Jeśli mamy mniej takie obciążające badania, jeśli chodzi o cukier czy coś takiego, no to można, wystarczy 9 godzin. 12-9 godzin wystarczy.
12: Czyli tyle, pobraniem. Ile śpimy zazwyczaj plus przygotowania, tak, do wyjścia. A jak jest z piciem? Czy my możemy pić?
19: Koniecznie, tak. To jest bardzo ważne, a niektórzy właśnie o tym nie wiedzą, że przed pobraniem krwi warto wypić szklankę, czy nawet dwie ciepłej wody. Znaczy ciepłej, letniej nawet może być, jeśli ktoś nie lubi ciepłej, ponieważ to fajnie wpływa na nasze żyły i żyły są dużo bardziej, może nawet niewidoczne, ale dla pielęgniarki, osoby pobierającej, te żyły są wyczuwalne.
12: Bo czasami się zdarza tak, że żyły nie widać, ale wy ją wyczuwacie i pobieracie krew.
19: Tak, dokładnie. Ważne, żeby ta żyła była taka wypełniona, żeby nie było tego odwodnienia po całej nocy. Tylko żeby właśnie te żyły były takie fajne, wypełnione.
12: No to na pewno ułatwia badanie i wtedy też jest większy komfort dla pacjenta.
19: Tak, zdecydowanie.
12: Więc i pielęgniarka ma łatwiej, i pacjent, tak, ma łatwiej. Natomiast jeżeli ktoś przyjmuje stałe leki, czy on powinien je przed badaniem połknąć?
19: Jeśli to są leki, które pacjent bierze, tu może podam przykład tarczycy. Jeśli badamy tarczycę, i pacjent bada konkretny poziom
12: hormon
19: tarczycy.
12: Pewnie.
19: Tak, hormon. I chcemy sprawdzić, czy ta tarczyca, czy leki, które bierzemy, dobrze wpływają na tarczycę, to nie powinno się ich wziąć przed badaniem, tylko po badaniu. Ale to najlepiej skonsultować z lekarzem i tutaj przed każdym badaniem, czy po każdym takim, jak idziemy do endokrynologa czy kardiologa, to warto go spytać, czy przed badaniami krwi
12: mogę wziąć
19: te leki. Tak. Bo są też takie leki wrażliwe, po których na przykład pacjent może stracić, jak nie weźmie, to straci przytomność albo będzie się źle czuł. To właśnie dobrze jest zapytać swojego lekarza, czy powinienem brać te leki.
17: Dobrze, to jesteśmy już przygotowani do badania. W tym momencie opici ciepłą wodą i najlepiej na czczo. Skonsultowani, jeżeli chodzi o leki. I przychodzimy na badanie. Jak długo trwa takie pobieranie krwi? No i jak długo czekamy na wynik?
19: Pobieranie krwi samo w sobie jest naprawdę szybciutkie. To jest tylko ukłucie. No chyba, że właśnie nie napijemy się tej wody i słabo są te żyły wyczuwalne. Lub jeśli ktoś ma kruche żyły lub jego organizm jest dość słaby i ciężko te żyły wyczuć, to wtedy może to trwać troszkę dłużej. Ale generalnie, jak wszystko jest dobrze, to ja tylko kuję, zmieniam próbówki w zależności, ile ich jest i to tyle. Koniec. Mm-hmm. Zakrywam plasterkiem, mocno trzymamy i po sprawie można iść.
17: No dobrze. Czy jak jesteśmy jeszcze w trakcie badania, zdarza się, że właśnie szukacie niestandardowego miejsca pobierania krwi, prawda?
19: Tak, to prawda. Jeśli nie czuję w zgięciu łokciowym dobrej żyły, czy czuję, że ta żyła jakoś mi ucieka, albo intuicja mi podpowiada, że to nie jest dobre miejsce, albo nie jestem pewna tej żyły, czy coś takiego, to pytam pacjenta, czy mogę poszukać w innym miejscu. Najpierw zmieniam drugą rękę, patrzę, czy w drugim zgięciu łokciowym jest może fajna żyła, bo czasami bywa tak, że jedna ręka jest słaba, a druga super, można pobierać. Mhm. No ale jeśli nie, no to szukam najczęściej na dłoni. I tam przeważnie, jak mocno się ściśnie, to rzeczywiście te żyłki wychodzą i pobieramy wtedy.
17: Dobrze, czy my wiemy, ile próbek będzie pobrane krwi?
19: Już na samym początku, jak widzę, jakie są badania, to oceniam, czy badania są, do jakiej próbówki będę pobierać. No i przy takim patrzeniu, jakie badania, to właśnie ja mogę ocenić, czy jest jedna próbówka, bo na przykład jest tylko morfologia, czy tych próbówek najwięcej, chyba jest 5 z tego, co teraz tak pamiętam, ale to nie jest dużo i też niektórzy się boją, że każda próbówka to jakby jest dodatkowe ukłucie, a to tak nie jest. Ja kuję jedną igłą i mechanizm jest tak skonstruowany, że ja tylko wymieniam próbówki i to nawet nie czuć, że są te próbówki zmieniane.
17: No właśnie, niektórzy pacjenci boją się nie tylko ile razy będą kłuci, ale w ogóle się bardzo boją pobierania krwi. Tu rozmawiałyśmy o tym, że to są głównie, o dziwo, mężczyźni.
19: Tak.
17: Jakaś porada dla tych, którzy się boją, jak oni powinni się zachować?
19: Na pewno, tak sobie myślę, że pacjenci w momencie, kiedy wchodzą do mnie do gabinetu, powinni zacząć już myśleć o czymś innym, nie o tym, że będą mieć pobieraną krew. Ja bardzo często zagaduję pacjentów, próbuję
17: odwrócić uwagę.
19: Od najprostszych jakichś takich pytań o pogodę, po plany wakacyjne albo urlop.
17: Ale też mówiłyśmy o tym, że warto zgłosić pielęgniarce fakt, że się boimy, bo na przykład badanie można przeprowadzić na leżąco.
19: Tak, jak najbardziej. Jeśli ktoś wie, że ma tendencję do omdleń podczas pobierania krwi, wtedy warto powiedzieć to przed badaniem, zanim to się stanie. Bo potem mi samej jest ciężko podnosić kogoś z podłogi.
17: Ale to też myślę, że pacjent się czuje bezpieczniej po prostu leżąc, prawda?
19: Tak, to się rzadko zdarza, ale czasami
17: można to zrobić. Lepiej uprzedzić, że się ma jakieś problemy takie lękowe. Musimy już kończyć, o dziwo, ale przecież nie możemy nie skończyć tym fragmentem po badaniu, no bo już jesteśmy po badaniu, a zatem co tutaj musimy wiedzieć? Jak się zachować po badaniu?
19: Po badaniu na pewno trzeba mocno zaciskać miejsce pobrania na prostej ręce. Nie zginamy, mocno trzymamy, dusimy jakieś 3 do 5 minut.
17: Okay.
19: Jak ktoś się słabo czuje i czuje, że na przykład omdleje albo kręci mu się w głowie, tak, to najlepiej jeszcze wyjść z gabinetu i usiąść na 5 minut, napić się wody, pójść do recepcji, poprosić o tą szklankę wody, napić się, spokojnie posiedzieć. I jak się już dobrze czujemy, to możemy iść spokojnie do domu. Po pobraniu krwi można już jeść, można pić.
17: Od razu.
19: Od razu, tak.
17: A już na zakończenie takie pytanie, jakie najczęściej wykonujecie badania krwi u siebie w Alfie?
19: Najczęściej chyba morfologię, glukozę, naczo, badanie moczu jest bardzo częstym badaniem, kreatyninę i lipidogram. To chyba są takie najczęstsze badania.
17: Najbardziej popularne, tak. A jak często się badać?
19: Najlepiej chyba raz w roku. Takie podstawowe badania krwi.
17: Warto sobie zrobić.
19: Warto zrobić. No najlepiej morfologię właśnie.
17: Po tej krwi dużo widać. Lekarz jest w stanie od razu zauważyć zmiany i możemy wystarczająco wcześniej rozpocząć leczenie dzięki temu, ale to już inny temat.
19: Tak.
17: Pani bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem była Ada Hawiger, pielęgniarka z gabinetu pobrań krwi Kliniki Alfa.
19: Dziękuję bardzo.
18: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka Zo.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie, samorządowy zakład budżetowy, zatrudni głównego księgowego. To propozycja dla osób posiadających doświadczenie w księgowości, dobrą znajomość przepisów finansowych i podatkowych. Praca na pełen etat w siedzibie zakładu przy Alei 600-lecia 90. Ponadto ZKM poszukuje pracownika na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Szczegółowe informacje na zkm.sochaczew.pl. Zadzwoń 46 862 99 27 wewnętrzny 104.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: Za 14:14 na zegarach mówiłem już o zbliżającym się meczu charytatywnym na rzecz Mai i Stasia Tarasów, meczu piłkarskim oczywiście, który zostanie rozegrany 19 września. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia zna Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczniku 2016-17-18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z Oldboyami Orkana Sochaczew. I na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko, przede wszystkim liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach między tym wydarzeniem, będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych, także serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy. Do 11 września można dostarczyć gadżety na rzecz licytacji w tym spotkaniu, także dajmy im drugie życie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 3 minuty dzielą nas o 14. Za chwilę ponownie Monika Figut w studiu i niestety będą tragiczne wiadomości z gminy Wiskitki.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy Mig oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelsztedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
1: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w gminie Wiskitki. Kierowca quada zginął na miejscu. Kolejna droga w gminie Rybno doczeka się remontu. Szczegóły już za chwilę. Szkoła w Brzozowie Starym przed trzema ważnymi rocznicami. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku w gminie Wiskitki. Wczoraj po południu kierujący quadem 41-letni mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w skarpę, a następnie w drzewo. Niestety poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśni prokuratura.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kolejna droga w gminie Rybno doczeka się remontu. Decyzję podjęto podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji. Tym razem chodzi o drogę w Ćmiszewie Rybnowskim, a konkretnie o 400 metrów tej trasy.
11: W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Podczas obrad nadzwyczajnej 27. sesji Rady Gminy Rybno radni podjęli uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych w wysokości 120 tysięcy złotych na realizację zadania inwestycyjnego. W ramach prac wykorzystany zostanie również nieodpłatnie pozyskany destrukt asfaltowy przekazany gminie Rybno przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. To właśnie połączenie środków zabezpieczonych w budżecie gminy Rybno oraz nieodpłatnie pozyskanego materiału pozwala na racjonalne i efektywne przygotowanie kolejnego zadania drogowego.
10: mówił wójt Damian Jaworski. Dokumentacja projektowa jest już wykonana. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje zadanie.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Szkoła podstawowa w Brzozowie Starym wchodzi w jubileuszowy okres. Przed placówką trzy ważne rocznice. O szczegółach dyrektor placówki Andrzej Grabarek.
12: Tak się składa, że Szkoła Podstawowa imienia Żołnierzy Armii Krajowej Ćwieciemnej w Brzozowie Starym będzie obchodzić 35. rocznicę nadania imienia, ale też 70. rocznicę własnego budynku posiadania od 1956 roku, czyli 35 razy 2 i 35 razy 3 to funkcjonowania szkoły na terenie Brzozowa Starego, czyli 105-lecie.
10: Dyrektor Grabarek ma pomysł na uczczenie jubileuszy.
12: Myślę, że te uroczystości będą zorganizowane i w tym czasie chciałbym też oficjalnie otworzyć taki skromny, ale jednak ważny dla nas element w szlaku pamięci cichociemnych, to taką aleję cichociemnych operacji Jacket. Są już posadzone dęby ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i jednocześnie dwa kamienie, które będą symbolizowały poległych cichociemnych w Brzozowie Starym. Każdy kamień i każdy dom będzie miał swoje imię cichociemnego. Myślę, że to w czasie tej uroczystości zrobimy.
10: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
13: Dwadzieścia osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. Cztery z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg, mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
14: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
13: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, dwaj pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
15: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej. Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez znaczne przekroczenie prędkości uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
13: Mówi prokurator Bartłomiej Giers. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Gdzieś tam się to słonko schowało za chmurami, ale ciepło, bardzo ciepło. 27 stopni, o ten jeden stopień jeszcze... Ta temperatura powietrza pójdzie do góry i to by było na tyle, co i tak uważam jest bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Synoptycy zapowiadają, że dzisiejszy dzień jest tym najcieplejszym i teraz to już będzie w tym miesiącu tylko chłodniej. Co będzie w nocy, co będzie jutro, o tym za godzinę.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 7 po 14. Jeszcze więcej muzyki. W takim razie Blondie, Maria. Tak, zaczynamy 14 w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak. Witam ponownie.

14 po 14, a ja mam do was dziś bardzo ciekawe pytanie. Co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Okazuje się, że zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: A dzisiaj w naszym studiu poseł na Sejm RP, pan Maciej Małecki. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Zaczynamy od podsumowania 25. jubileuszowej edycji rajdu rodzinnego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. To wydarzenie jest już za nami. Jak wrażenia jako inicjatora właśnie tego rajdu?
14: Wspaniałe wrażenia i bardzo dziękuję wszystkim, którzy pojechali w naszym rajdzie. No, naprawdę potężny peleton, kilkuset osób i tym, którzy pomagali, żeby ten rajd się odbył. To jest wielka przygoda. To jest najstarszy rajd rowerowy na ziemi sochaczewskiej. Zaczynaliśmy go w 2000 roku i mijają lata, dziesiątki lat można powiedzieć, a rajd cały czas funkcjonuje, ma swoich wiernych fanów. W tym roku z racji 25. edycji zrobiliśmy taki konkurs. Poprosiłem wszystkich, także poprzez falę Radia Sochaczew, tych, którzy najczęściej jeżdżą w naszym rajdzie, żeby przynieśli certyfikaty na piknik rodzinny. Te certyfikaty liczyliśmy i nagrodziliśmy tych, którzy mieli najwięcej edycji na swoim koncie. Dwóch rowerzystów mamy, którzy przynieśli wszystkie certyfikaty z 25 edycji. Komandor rajdu pan Jacek Spilaszek i taki stary nasz uczestnik, ale młody duchem cały czas w świetnej formie, pan Rajmund Skrzos, którym gratuluję, ale gratuluję też wszystkim, którzy byli, bo rajdem pokazujemy najpiękniejsze miejsca na ziemi sochaczewskiej. Chcemy pokazać dzieciom, młodzieży, warto się ruszać, warto być aktywnym, a powiat sochaczewski jest piękny. Nie trzeba wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko, mieć kilku dni urlopu. Wystarczy zorganizować sobie dzień, mieć dobry rower, wsiąść na ten rower, skrzyknąć się z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną i przeżyć fantastyczną przygodę na malowniczych szlakach powiatu sochaczewskiego i rajdem właśnie też chcemy pokazywać ciekawe miejsca, do których warto pojechać.
13: To też ciekawe, że są osoby, które od wielu, wielu lat biorą udział w tym wydarzeniu. Rozmawia pan z tymi uczestnikami, to pewnie pan wie, co najbardziej nimi kieruje, co ich motywuje, czy to jest najbardziej ta atmosfera, czy kwestia tego, że można się poruszać, aktywnie spędzić czas, czy może widoki, czy może jeszcze zupełnie coś innego.
14: Atmosfera na rajdzie jest fantastyczna, bo tworzą ją świetni rowerzyści. I ja szczególnie tak z takim wzruszeniem patrzę na to, że ktoś, kogo pamiętam jako dziecko, jadące 20 parę lat temu pod opieką mamy, taty, babci, dziadka w rajdzie rowerowym, dzisiaj jedzie w tym rajdzie z własnymi dziećmi. To są rodziny wielopokoleniowe, to są grupy przyjaciół, to są ludzie, którzy w tym roku przychodzili i mówili, słuchaj Maciek, ja przymierzałem się kilka lat, pierwszy raz się zdecydowałem pojechać i tu jest świetnie, za rok wracam. I to jest coś niezwykłego, a ten rajd ma pewne takie stałe elementy. Zależy nam, żeby z każdego roku była taka wyjątkowa koszulka dla uczestników z logiem naszego rajdu, z logami organizatorów, certyfikat potwierdzający udział w rajdzie. Czyli ktoś, kto ma ten certyfikat, otrzyma go nie w momencie zapisu, no bo mógłby nie przyjść na rajd, ale już na rajdzie ten certyfikat później jest jakąś pamiątką przez lata. Piknik rodzinny, który organizujemy w różnych miejscach, w tym roku był to piknik w pięknym parku w Młodzieszynie, za co dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk, strażakom z OSP Stare Budy, OSP Młodzieszyn, OSP Witkowice, Fight Club Dragon, Sławomira i Piotra Cyplów, jak zawsze przygotowywał atrakcje i bezpieczny przejazd, bo mamy peleton, który prowadzi komandor Jacek Spilaszek, jest serwis techniczny, ukłon do pana Marka Świniarskiego, do jego córki Weroniki, sklep rowerowy Vero. Oni świetnie naprawiali na trasie, jeśli komuś spadł łańcuch, jeśli ktoś złapał gumę. Na szczęście nie było takich spraw dużo. Pomoc medyczna, bezpieczeństwo na drogach, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. No i organizatorzy, którzy bardzo mocno się angażują, tak jak pani starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, Mosir Sochaczew, klub wolontariuszy przy CUS Sochaczew. To jest takie wypróbowane grono. Wielkie brawa dla pana dyrektora Pawła Krasuckiego, radnego gminy Sochaczew. Ogromną pracę wykonał znów przy rajdzie. I to buduje taką atmosferę, że wiemy, że ten rajd będzie zaopiekowany, dopilnowany i wytyczamy trasy tak, żeby było też ciekawie, żeby nie powtarzać pewnych elementów. Też staramy się zaznaczyć elementy historyczne w tym rajdzie. Bitwa nad Bzurą, obrona Polski przed Niemcami w 1939 roku. W tym roku znów składaliśmy kwiaty w Witkowicach przy pomniku upamiętniającym bohaterski czyn pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który zatrzymał niemieckie natarcie nad Bzurą, niszcząc 8 niemieckich czołgów i pojazdów pancernych. To też jest taka lekcja historii, szczególnie dla najmłodszych uczestników, a tych w rajdzie nie brakuje.
13: I kolejna sprawa, duża inwestycja w naszym mieście powoli zmierza ku końcowi. Chodzi oczywiście o sportowy Sochaczew. W ostatnich dniach możemy już obserwować nowość, czyli wielki balon pneumatyczny. Pan poseł również był na miejscu, obserwował, nagrywał. Jak wrażenia?
14: To będzie pierwszy namiot pneumatyczny nazywany właśnie popularnie balonem nad sztucznym boiskiem. Już jest naciągnięty w Chodakowie, na obiektach Mosiru, tam gdzie gra Bzura Chodaków. Zależało mi bardzo, żeby zdobyć dla Sochaczewa pieniądze, które pozwolą rozbudować nasze stadiony. Najpierw udało się kilka milionów złotych uzyskać, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, na nowe trybuny na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na bieżnie, na te prace, które tam się odbyły w pierwszym etapie rozbudowy naszego stadionu. A później, kiedy mieliśmy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości program Polski Ład, na którym Sochaczew i wszystkie gminy naszego powiatu niezwykle skorzystały, to serce się cieszyło, kiedy miałem potwierdzenie, że do Sochaczewa trafia ponad 30 milionów złotych na rozbudowę naszych stadionów. I to są prace przy stadionie, na stadionie przy ulicy Warszawskiej, o których wiele razy mówiliśmy, i to są prace w Chodakowie. Stadion w Chodakowie, wierzę głęboko, odzyska blask. Ten namiot pneumatyczny pozwoli nam grać w piłkę przez cały rok, bo w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury spadają, tam będzie ogrzewanie, tam będzie możliwość grania w piłkę, nie tylko w piłkę, treningi dla rugbistów na przykład. Powstaje nowa trybuna, bieżnia, to jest ten zagospodarowanie wokół terenu, budynek klubowy w Chodakowie. To wszystko sprawi, że mieszkańcy Chodakowa będą mieli super obiekty sportowe. No, nie byłoby tej inwestycji, bo miasto Sochaczew by samo z budżetu tego nie udźwignęło. I właśnie po to w rządzie, w którym miałem zaszczyt pracować, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, stworzyliśmy program Polski Ład, żeby do takich miast jak Sochaczew kierować naprawdę potężne pieniądze na odbudowanie obiektów sportowych, budowanie nowych, bo nie ukrywajmy, no gdyby miasto chciało z własnych środków budować 30 kilka milionów złotych, trzeba by było zrezygnować ze wszystkich innych inwestycji na kilka lat. A przecież Sochaczew ma wiele potrzeb. I to się udało. Żałuję, że dzisiaj ten program został skasowany w tej kadencji, bo obecna ekipa rządząca zlikwidowała program Polski Ład. Do Sochaczewa już nie płyną tak duże pieniądze na inwestycje. Ten rozwój wspierany przez rząd zahamował i tak naprawdę po 3 latach funkcjonowania obecnego rządu praktycznie, my dzisiaj mamy kontynuowanie dużych inwestycji, tylko tych, na które środki przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest gigantyczny deficyt w budżecie. Mamy prawie 300 miliardów długu, który w tym roku trzeba zaciągnąć, żeby spiąć budżet, a nie ma pieniędzy na wsparcie takich miejscowości jak Sochaczew, jak nasze gminy. No można zapytać, co się dzieje z tymi pieniędzmi, co ta ekipa rządząca robi z tymi miliardami, które trafiają do budżetu, albo część nie trafia, bo szara strefa gdzieś się wyprowadza. Jak to jest, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, do Sochaczewa, do naszych gmin płynęły szerokim strumieniem naprawdę dziesiątki, setki milionów złotych. Ja to kiedyś liczyłem, to ponad 500 milionów złotych trafiło tutaj, a dzisiaj takich pieniędzy nie ma. Oprócz stadionów mamy jeszcze wiele potrzeb i my mamy naprawdę wiele pomysłów, jak dalej rozwijać Sochaczew. Ale w tym przypadku cieszę się, że na finiszu mamy największą inwestycję sportową wielu, wielu ostatnich lat w Sochaczewie i już nie mogę doczekać się, kiedy będzie można tam grać w piłkę, kiedy będzie można kibicować, uprawiać inne sporty, bo tam naprawdę będzie przestrzeń dla wielu dyscyplin sportowych.
13: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był poseł na Sejm RP, pan Maciej Małecki.
14: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
15: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
8: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.

Czy do 15 na zegarach. Tymczasem dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do kibicowania podczas finału Grand Prix siatkówki plażowej, jaki odbędzie się w najbliższą sobotę 12 września o 9 na plaży miejskiej. Ceremonia zakończenia tegorocznych zmagań nastąpi o 12.30.

0: minut dzieli nas od 15 i kolejnej porcji wiadomości. Które przygotowuje i przedstawi za chwilę Monika Figuta. W nich najpewniej zajrzymy do Mosiru.
1: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.
11: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Na początek o wyjątkowo długiej przerwie technologicznej na basenie Orka w Sochaczewie. Wewnątrz trwają strategiczne inwestycje. Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do projektu Przystanek Sochacze Wolontariat. W tym serwisie będzie także o jesiennej akcji szczepienia lisów. Jest prośba o ostrożność. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Do końca września potrwa przerwa technologiczna na pływalni Orka w Sochaczewie. To wyjątkowo długo, ale też na terenie basenu realizowane są strategiczne inwestycje. Między innymi MOSiR wymienia filtry. To zakupy warte 400 tysięcy złotych.
13: Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne, filtry przyjechały pocięte. Przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbaseniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych.
12: Mówi dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno. W najbliższych dniach dotrą tu także trzy nagrzewnice odpowiedzialne za wentylację powietrza. Prac wykonywanych obecnie na terenie basenu jest więcej.
13: Dodatkowo jeszcze oczywiście spuszczana jest woda z niecek basenowych, dzwanie jacuzzi, naprawa oświetlenia podwodnego, uzupełnianie złoża w basenie sportowym. Fugujemy również nieckę basenową w tym sezonie, ponieważ jest na to dłuższy czas, aby też ona dostała takiej świeżości. Jeżeli chodzi o podłogę, mamy przeróżne przeglądy i naprawy ozonatorów, wymiany pasków klinowych, filtrów w przeróżnych komorach, przeglądy sprzętu komputerowego. Także ta przerwa technologiczna jest bardzo dla nas ważna i bardzo istotna, aby później kolejny rok spokojnie funkcjonować.
12: Centrum Usług Społecznych ogłosiło nabór do projektu Przystanek Sochaczew Wolontariat. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy w każdym wieku, zarówno ci już działający na rzecz innych, jak i chcący rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. W ramach projektu odbędzie się cykl praktycznych warsztatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Projekt realizowany jest w oparciu o grant od spółki CPK.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 10 do 16 września przeprowadzona zostanie akcja szczepień ochronnych lisów przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa mazowieckiego. Przynęty z zawartością płynnej szczepionki będą zrzucane z samolotu oraz wykładane ręcznie na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól. Jest prośba o niedotykanie szczepionek i szczególny nadzór nad zwierzętami domowymi.
10: Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
14: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
10: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki, Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
15: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś sposób, w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
10: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: A w pogodzie słonecznie, ciepło, nawet bardzo ciepło. 27 stopni pokazują termometry. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni i popada, i to dosyć mocno nawet, natomiast przyniesie to na pewno jutrzejszy, chłodniejszy dzień, ale będzie słonecznie, bez opadów w czwartek w Sochaczewie i okolicach, z tym, że ta temperatura maksymalna będzie oscylowała wokół 20 stopni.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6 po 15. Banda. Hippie, tak rozpoczynamy kolejną godzinę w audycji Jeszcze Więcej Muzyki. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Takie męskie. Takie męskie i oczywiście męskie granie orkiestra 2025. Wiadomości dla kierowców tuż przed 16, jak zawsze na antenie Radia Sochaczew, ale już teraz możemy poinformować o tym, że są utrudnienia na 15 sierpnia. Zjazd z obwodnicy, skrzyżowanie z ulicą Tartaczną. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna jest poszkodowana i wymaga opieki medycznej. Tworzą się tam utrudnienia, bowiem ten ruch będzie się teraz nasilał. Dlatego uważajcie i jeżeli możecie, to wybierajcie inną drogę. Przypomnę, zderzenie dwóch samochodów osobowych 15 sierpnia, skrzyżowanie z Tartaczną.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Reklama.

0: Pamiętaj mnie.
1: Za 13.16 no to czas na informacje dla kierujących.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Przypominam, że doszło do zdarzenia drogowego na ulicy 15 sierpnia. Skrzyżowanie z Tartaczną i tam tworzą się utrudnienia. Utrudnienia też na rondzie w Kuznocinie i na Żyrardowskiej. Większy ruch już teraz na moście w kierunku Gawłowskiej, jak i w drugą stronę Gawłowska. Tutaj korek na pewno stoi, Traugutta Piłsudskiego od tak naprawdę Głowackiego do ulicy Warszawskiej. Na Alei 600-leciej Warszawskiej też ruch wzmożony. Skrzyżowanie oblegane mocno jest na Trojanowskiej, skrzyżowanie ze Staszica. Zresztą na Trojanowskiej ruch też już widzę, że jest naprawdę dosyć spory. Patrzymy na 92, utrudnienia tradycyjnie w Topołowej, później na wysokości Piorunowa, Błonia, Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego. Tam jedziemy bardzo, bardzo powoli. W Lesznie jedna zmiana świateł was czeka na pewno, a także utrudnienia na wysokości Zielonek i Babic Nowych na rondzie Latchorzew. Tutaj korek w drugą stronę, blizna Jaśnińskiego-Łaszczyńskiego, czyli wjazd i wyjazd ze stolicy też już jest tam tłoczno.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
12: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604-256-352.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
14: No i mamy godzinę 16. Mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
15: W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy do Kramnic Miejskich na Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Będzie też informacja z kroniki kryminalnej. W markecie w Boryszewie doszło do sporej kradzieży. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafii świętego Wawrzyńca o 10. O 11.45 już na terenie szkoły nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po niej rozpocznie się część oficjalna.
16: Chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było tam w poprzednich jubileuszach. Drzwi hali sportowej są otwarte.
15: Mówi dyrektor 80. Julia Jakubowska. W ramach obchodów powstała specjalna okolicznościowa publikacja.
16: Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika.
15: W programie obchodów także poczęstunek, spotkania z wychowawcami i klasowymi przyjaciółmi, a na zwieńczenie bal absolwenta.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Dziady Adama Mickiewicza, bohaterem tegorocznego narodowego czytania w Polsce, do wydarzenia tradycyjnie dołącza Sochaczew. Burmistrz Daniel Janiak i Biblioteka Miejska zapraszają mieszkańców w czwartek, 10 września o godzinie 11 do Kramnic Miejskich.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: A teraz informacja z sochaczewskiej kroniki kryminalnej. Do 5 lat więzienia grozi kobiecie przyłapanej na kradzieży w jednym z marketów w Boryszewie. I nie była to drobna kradzież. Szczegóły sprawy badał Łukasz Matusiak.
0: Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęła informacja o kradzieży w jednym ze sklepów przy ulicy 15 sierpnia. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że 36-letnia kobieta wkładała do wózka sklepowego artykuły spożywcze i szkolne. Przy kasie zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałym towarem przekroczyła linię kas, nie uiszczając należności. Sochaczewianka została ujęta przez pracownika ochrony. Wartość produktów wyceniono na ponad 1000 zł.
15: I jeszcze wiadomości z dróg. Około 15 w Boryszewie na wysokości zjazdu z obwodnicy doszło do zderzenia dwóch osobówek. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba.
3: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
19: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
20: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
19: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
21: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
19: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
17: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
18: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
14: A do tego moja i twoja muzyka, czyli nasze pasmo popołudniowo-wieczorne, 4 minuty po godzinie 16, Pet Shop Boys, Suburbia, za moment Jonas Brothers, a potem w hicie dnia po polsku, ostatni dzień lata, bardzo fajny hit Gipsa, Ego i For Money. A do tego wszystkiego, przypominam, mamy 9 dzień września, Sergiusz, Jacek i Piotr dziś świętują imieniny. Moi drodzy, dużo dobrych rytmów na spokojne popołudnie z Radiem Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 20 minut minęło od godziny 16, moi drodzy, a my możemy sobie porozmawiać o zaproszeniach na weekend, zwłaszcza, że bardzo ciekawe projekty będą realizowane w Sochaczewie, a jednym z nich jest dart. I tutaj nikogo nie obrażam tym słowem, jeżeli nie słyszeliście, to warto wrzucić w wyszukiwarkę, ale chodzi o rzutki, moi drodzy, o taki barowy sport, który przeniesiony zostanie na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Izabela Wojdyno zaprasza serdecznie wszystkich na wydarzenie Pierwszy Rzut Odkryj Darta, realizowane w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. To wszystko w namiocie Lodowiska przy Warszawskiej 80 12 września, czyli w sobotę o godzinie 12. Chodzi o to, że mamy projekt, gdzie pasjonaci tego sportu, czyli Sochaczewska Społeczność Darterska, wprowadzi nas w tajniki rzutek. Jak liczyć punkty, jak rzucać i czy każdy rzut to punkt i czy trzeba tylko w tarczy, czy nie tylko w tarczy. Odpowiedzi na te pytania właśnie w sobotę o godzinie 12. Klimat fajny nam się robi, wsparcie zresztą z budżetu obywatelskiego, więc warto wziąć udział i rozszerzyć rzutkowe horyzonty.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A w centrum Sochaczewa ciaśniutko. Samochodów sporo na Warszawskiej. Wiadomo, na światłach trzeba postać, ale i z Olimpijskiej ten wyjazd do Piłsudskiego też chętnie wybierany przez kierowców. Na Staszica i Traugutta, na Ukrze i także samochodów sporo. No i oczywiście jeśli chodzi o Gawłowską i wylot, wyjazd do Płockiej. Trojanowska, do tego Aleja 600-lecia, no i oczywiście obwodnica na wysokości Ronda Kuznocińskiego od 15 sierpnia samochodów sporo. No i w Janówku Dranowskim też od 15 sierpnia właśnie do Żyrardowskiej i 50. Także sporo aut na 50 od strony bazy wojskowej wjeżdża na obwodnicę i do miasta. I tak wygląda, słuchacze, w godzinach szczytu. Natomiast wylotówki przejezdne Żdarów, Władysławów, czyli tutaj nasza obwodnica i 50 wygląda bardzo dobrze. 92, więcej aut wjeżdża do Sochaczewa niż z niego wyjeżdża. Ciasno na tym odcinku do stolicy, ciasno też na 580 i na 50 w kierunku A2. Ruch wzmożony, wiadomo, trzeba wrócić do domu, więc pamiętajcie o tym, by jechać ostrożnie, by nie wciskać się na siłę. Jeżeli zmieniacie pas i wrzucacie kierunek, to nie znaczy, że wy już możecie wjeżdżać, tylko musicie zobaczyć, czy nie wpływacie na komfort jazdy tych użytkowników na waszym lewym pasie, bo nie sztuką się po prostu władować przed jadące samochody, tylko trzeba poczekać, albo ktoś was wpuści, albo musicie czekać, dopóki miejsca nie będzie. I tak to niestety wygląda na drogach, a o tym często zapominamy, bo uważamy, że wrzucenie kierunku już oznacza możliwość wjazdu. A tak, moi drodzy, nie jest. Kultura przede wszystkim, wiedza, znajomość przepisów, zasada ograniczonego zaufania i uśmiech na twarzy, moi drodzy. Sympatią i uśmiechem da się załatwić na drogach dużo więcej. Jak coś się dzieje na drogach, dzwońcie 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
7: Reklama.

Fajny numer, prawda? Kasia Kowalska, oczywiście Domek z kart. 9-8 minut do godziny 17. To będzie czas i na grupę Bastille Things We Lost in Fire. No i o godzinie 17 wiadomości w Radiu Sochaczew to nasz punkt obowiązkowy, a potem i grupa Queen i Golec Orkiestra Rio. Mnóstwo dobrej muzyki. Jeżeli zastanawiacie się, czy z rodziną zawsze można wyjść z korzyścią i z uśmiechem, czy to jednak prawda, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Odpowiedź na to pytanie także po godzinie 17, bo udowodnię wam, że jeżeli będziemy sobie w życiu i w domu robić całkowicie na złość, to nikt z tego nie wyjdzie z korzyścią. O tym donoszą policjanci chyba z Krakowa, z tego co pamiętam, ale to dla was jeszcze sprawdzę, bo tam była gruba rodzinna awantura. Szczegóły po pełnej godzinie.

0: turn to dust all that I adore.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask, Paprotnia, Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
12: Jest 17, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Jedna osoba nie żyje, a sześć, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
14: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
13: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
15: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
13: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą, duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
16: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
13: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
17: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
13: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: 26 stopni w Sochaczewie, czyli cieplutko i pogodnie. Wiatr do 25 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. Jest pięknie, świetne popołudnie, by jakieś aktywności jeszcze uskutecznić, póki dzień nas nie atakuje tym, że jest krótszy niż ten, który był jeszcze miesiąc temu. No ale taka kolej rzeczy i nic z tym nie zrobimy, więc trzeba korzystać ile można. W nocy i nad ranem może popadać delikatnie. Temperatury do godziny 23 na poziomie 20-21 stopni. Jutro w ciągu dnia niestety te niższe maksymalne temperatury, bo na poziomie 19-20 stopni, jeżeli słońce wyjdzie, no to może nawet troszeczkę bardziej nam przygrzeje. 18 stopni w piątek i do 22 stopni w weekend. Ma być pogodnie i jeszcze kilka dni przed nami na pewno z temperaturami na poziomie 20 lub trochę więcej stopni, 20 kilku. O.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Moja i Twoja muzyka.
12: No a jeżeli zastanawiacie się, co to będzie, gdy się rodzina pokłóci i ojcowie z synami zaczynają sobie wypominać pewne rzeczy i to takie grube rzeczy, no to zaraz wam o tym wszystkim opowiem i wtedy już interweniować musi nie tylko żona i matka, ale przede wszystkim policja. 5 po 17. Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Urody, więc ja mówię wam, wszyscy ślicznie wyglądacie. Pięknie jesteście, słuchacze Radia Sochaczew, i tak trzymajcie tacy. Bądźcie 9 dzień września właśnie, środowe popołudnie. I najlepsza muzyka, oto dowód.
9: Radio Sochaczew.
12: I Want to Break Free, czyli grupa Queen, za moment Golec Orkiestra i Stromy Szlak.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: 18 minut minęło od 17, moi drodzy, kolejny rajd na horyzoncie, bo 12 września wójt gminy Brochów Piotr Szymański zaprasza na rajd rowerowy, też rodzinny rajd rowerowy oczywiście. Rejestracja do dziś, ale podejrzewam, że jak się pośpieszycie, to jeszcze dacie radę. Godzina 10, start urząd gminy w Brochowie, meta OSP Kromnów, do tego jeszcze wsparcie techniczne, no i oczywiście trasa rajdu 25 km po fantastycznych miejscowościach w powiecie sochaczewskim. Te szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl i zachęcam was do zabawy. Będzie poczęstunek, będą konkursy, zabawy dla dzieci, loteria fantowa, a to wszystko po to, by umilić ten wspólnie spędzany czas i integrację właśnie związaną z rodzinnym rajdem rowerowym, który odbędzie się 12 września. Organizuje to wszystko wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
0: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
0: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: To był niesamowity weekend. Weekend jubileuszy, imprez, wydarzeń sportowych, pikników rodzinnych w Żelazowej Woli czy w Sochaczewie. Tak też było z rodzinami wąskotorówki. No i fotorelacja z tego wydarzenia w związku właśnie z tym, co działo się w mieście przy okazji jubileuszu na tusochaczew.pl. A Monika Figut, która była na miejscu i podczas 40-lecia wąskotorówki rozmawiała z dyrektorem Ilią Oleksiak. No to ta rozmowa właściwie już teraz.
1: Czym dla stacji muzeum jest to Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie?
2: Jest to dla nas niezwykłe miejsce i bardzo ważne miejsce dla stacji muzeum, dlatego że właśnie tu możemy odkryć piękno kolejek wąskotorowych, najcenniejsze zabytki, które są w Polsce i nie tylko zobaczyć parowozy, ale również się nimi przejechać, usłyszeć ten wyjątkowy gwizd lokomotywy parowej, ale także i turkot tych dawnych pociągów, które ze specyficznym swoim odgłosem jeździły po torach.
1: Wy w Warszawie będąc macie taką wiedzę o tym, czy turyści, którzy odwiedzają Was, są zainteresowani Sochaczewem i tym miejscem?
2: Tak, są bardzo zainteresowani. Zarówno i odwiedzają muzeum w Warszawie, stację muzeum, jak i właśnie nasz oddział w Sochaczewie. Bardzo dużo osób pozytywnie się wypowiada, są bardzo zadowoleni z wycieczek i z tego, jaką przygodę mogą tu przeżyć.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: No i oczywiście zadowoleni są, bo to fantastyczne miejsce. Zachęcam Was do odwiedzin.
3: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Jak zdrówko, jak samopoczucie? Mam nadzieję, że całkiem nieźle, moi drodzy. Zwłaszcza, że media zasypują nas ciekawymi informacjami, jak na przykład ten news z Gazety Krakowskiej. Zastanawiacie się, czy dobrze wypadać z rodziną, czy może jednak interesów z rodziną się nie robi i pieniędzy od rodziny się nie pożycza? Przede wszystkim nie należy podchodzić do sprawy emocjonalnie, a gdy łączą nas geny i krew, to ciężko o powstrzymaniu się od emocji. Skarżyli na siebie nawzajem, taki nagłówek znalazłem, i mieli się serdecznie dość. Ojciec na synów skarżył, że posiadają narkotyki, a synowie na ojca, że ten posiada broń bez zezwolenia. No to jak zareagowała policja? Zatrzymała wszystkich trzech i wszyscy trzej odpowiedzą za łamanie prawa. I tak się skończyło rumakowanie w rodzinnym gronie. Savage, Only You w Radiu Sochaczew, za moment LA Vision, będzie Hollywood z Gigi D'Agostino, no i oczywiście Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston przed godziną 18, 10 minut nas dzieli do wiadomości w Radiu Sochaczew. Natomiast po wiadomościach porozmawiamy sobie o bieżni, na której biegać nie wolno, bo przecież jest zakaz korzystania z treningów do biegania na bieżni, ale takie rzeczy to w Toruniu, nie u nas.

0: gdzie...
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
6: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
5: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
6: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
5: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.
12: Jest 18. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
14: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
13: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
15: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
13: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach, a na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Stało się. Ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 groszy, a diesel o 36 groszy do 8,75 groszy. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
16: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
13: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
17: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
18: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
19: Henryka Zwierzchowska.
0: barista, kucharka.
4: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
0: Tak.
4: Są jakieś zwroty?
0: A no, są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
13: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziałka.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: A w kwestii pogody mam dobre informacje. Pogodnie, ładnie widno jeszcze i to cieszy oczywiście w Sochaczewie. Na termometrach okolice 20 stopni, 22, więc pogodnie, padać nie powinno, za to padać może w nocy i to jest ta informacja dość istotna. Nad ranem, jeżeli pokropi, to nie bądźcie zdziwieni, ale za to, jeżeli w ciągu najbliższych dni nie będzie padało, to też nie bądźcie zaskoczeni, bo będzie ładnie i pogodnie z temperaturami cały czas w okolicy 20 stopni albo ponad 20 stopni. Deszcz raczej nam nie straszny, perspektywa weekendu też jest niezła, natomiast najważniejsze informacja jest taka, że dzisiaj mocniej wieje, więc wieczorem możecie to odczuć, jak pójdziecie na rower albo będziecie w coś grać, ale jeżeli planujecie w ciągu najbliższych dni jakieś aktywności, to temperatury na poziomie 19 do 22 stopni, nieco chłodniej jutro i w piątek, pogodniej i ciepło w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia, to z pewnością będzie dużo czasu na właśnie planowanie jakiejś aktywności na świeżym powietrzu, co najmniej do 20-22 września, temperatury powyżej 20 stopni i ma nie padać, więc naprawdę będzie co robić popołudniem, a to jest chyba dobra informacja.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Moja i twoja muzyka.
12: Oje, moi drodzy, 5 minut po godzinie 18, moja i twoja muzyka, Justin Wellington, do tego Bryska, potem Alanis Morissette z kultowym Ironic, no i Sylwia Grzeszczak. Jak się zapytacie, Sylwia, co, to wam odpowiem Mango. I Mango usłyszycie właśnie w radiu Sochaczew. Zapowiedź magazynu sportowego też za moment, a będziemy mieć gości. Będziemy opowiadać o wydarzeniach wakacyjnych i turniejach koszykarskich, w ogóle o planach związanych z rozpoczęciem rozgrywek, bo to już wszystko za moment.
21: Hey yo, Big Wave! Turn the mic on.

0: Radio Sokaczew.
1: A dzisiaj dużo ważnych informacji w magazynie sportowym. W pierwszej części porozmawiamy sobie z Rysiami Sochaczew, dlatego że za moment rozpoczęcia sezonu będzie Dawid Juskowiak, prezes Rysi, Marcin Uliczka, grający trener, i Wojciech Falkowski, kapitan Rysi. Sporo zmian, sporo nowości. Porozmawiamy sobie o nadchodzącym sezonie, ale porozmawiamy sobie także o pewnych oczekiwaniach związanych z projektem Rysi. Porozmawiamy sobie o zmianach w samym formacie rozgrywek i tym, ile drużyn będzie się mierzyło, ile zostanie, o które miejsca warto walczyć, ale porozmawiamy sobie też w drugiej części magazynu sportowego z Michałem Orlińskim, który organizował bardzo ciekawe wydarzenia w sierpniu i we wrześniu, znaczy w lipcu i w sierpniu właściwie, związane z rozgrywkami boiskowymi, orlikowymi, ale także organizował zmagania strażaków, i to musimy sobie podsumować, zwłaszcza że na horyzoncie kolejne atrakcje związane chociażby już z zapowiadaną w USC Futsal Ligą. Te rozgrywki halowe także będą stałym elementem tego naszego zimowo-jesiennego krajobrazu sportowego, więc jak sami widzicie, w mieście dużo się dzieje i o tym wszystkim musimy mówić. Natomiast na termin rozpoczęcia zgłoszeń, przyjmowania zgłoszeń i na temat terminu rozpoczęcia rozgrywek w USC Futsal Ligi jeszcze musimy poczekać. Wypatrujemy niecierpliwie tych informacji.
0: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Słuchaczew.
1: 9 minut to mało, 29 minut do godziny 19. O, to by się zgadzało, moi drodzy. Mówiłem wam o darcie. Jest też dobra informacja płynąca z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, związana z tym, że mamy finał Grand Prix w siatkówki plażowej 12 września, więc najbliższą sobotę na plaży miejskiej. Będzie też ceremonia zakończenia. Ze względu na pogodę ten turniej został przełożony. No i teraz siatkarze będą grać, a my będziemy im kibicować i będziemy ich dopingować. Moi drodzy, dobre informacje też płyną z tu Sochaczew.pl, związane z tym, że miasto i starostwo zbierają fanty na mecz charytatywny, który odbędzie się 19 września. O tym wydarzeniu też przeczytacie na tu Sochaczew.pl i porozmawiamy o tym także w naszych serwisach sportowych. Zresztą w piątek też o tym usłyszycie na pewno. Duże wydarzenie nam się szykuje i fajnie, że będzie można wspierać cel charytatywny, czyli pomóc rodzinie z terenu powiatu sochaczewskiego. A w meczu charytatywnym zagrają drużyna burmistrza kontra drużyna klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Do tego młodzież wybiegnie na boisko, będą zaproszeni goście i mnóstwo niespodzianek, więc trzeba szykować gardła i szykować portfele, żeby pomóc, moi drodzy.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.

Tak mniej więcej krzyczą dzieciaki, jak się zgubią w markecie, moi drodzy. Mama, ma! I trzeba ratować sytuację. Kwadrans do godziny 19. Red Hot Chili Peppers, Other Side przed nami, Oscar Sims. Cały czas będzie też Gary Halliwell, czyli Trainee Man. To tak w kwestii nieadekwatnej do pogody, bo u nas nie pada. O narodowym czytaniu słyszeliście. Noc poezji i muzyki, wiersza Turówka 11 września. Do tego wszystkiego jeszcze inauguracja roku artystycznego SCK-u, o czym mówiłem wam przed momentem, więc atrakcji w zakładce co, gdzie, kiedy na tusohaczew.pl jest mnóstwo i zachęcam was do odwiedzin, bo tutaj znajdziecie na pewno coś dla siebie. Wiele ciekawych propozycji, w tym 12 września 10 ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie, rajd szlakiem bitwy nad Bzurą w Nowej Suchej 13 września, dożynki powiatu sochaczewskiego także 13 września, więc wielka impreza nam się szykuje. 20 września także dożynki gminy Sochaczew. No i tutaj cały czas pod znakiem zapytania gwiazda wieczoru, bo z jednej strony gmina nie zapowiedziała oficjalnie, kto wystąpi i skrywa tę kartę w tajemnicy, a z drugiej wytropiliśmy, że przecież Skolim ogłosił swój koncert w Sochaczewie właśnie 20 września. Być może coś ma wspólnego jedno z drugim, a być może nie, kto wie.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Jest 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
6: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
5: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
7: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
5: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
8: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
5: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
9: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
5: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
10: We need an European budget.
5: Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo.
10: The budget must continue to support our agriculture.
5: Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
11: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
5: Wnioski można składać do końca listopada.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Tak jest, moi drodzy, a to zobowiązuje. 3 minuty po godzinie 19. Dainoro, potem Sanach. Było Minęło, która zresztą cały czas koncertuje na Stadionie Narodowym. Razem z nią Sochaczewianka, o której Wam opowiem później, bo oczywiście w tle, w chórkach, wśród tych pięknych i fantastycznie utalentowanych dziewczyn, które razem z nią śpiewają i grają, dbają o tę warstwę akustyczną i artystyczną, jest właśnie dziewczyna z Sochaczewa. I to jest niesamowite, że Daria Kobierecka też tak się pięknie rozwija i możemy o niej mówić. To tak w kwestii inspiracji, a w kwestii muzyki oczywiście najlepsze kawałki w Radiu Sochaczew na środowy wieczór 9 września. Magazyn sportowy na horyzoncie, także bądźcie z nami.

0: 16 minut po godzinie 19. Take Me Back w Radiu Sochaczew, a już za moment magazyn sportowy Radia Sochaczew. Będzie delegacja Rysi Sochaczew i zapowiedź walki o jak najlepsze miejsce w drugiej lidze koszykówki mężczyzn. Porozmawiamy sobie z grającym trenerem i z kapitanem drużyny, porozmawiamy sobie o zmianach kadrowych i o tym, czym chociażby na boisku i poza boiskiem i na treningu trenerowi można zaimponować. Czym się zawodnicy będą musieli wykazać, żeby grać i żeby ten sezon był udany? No i o co będziemy walczyć, bo to także jest ważna kwestia. O tym wszystkim za momencik. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Moja i Twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
15: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: A w magazynie sportowym Radia Sochaczew Marcin Uliczka, grający trener Rysi Sochaczew. Cześć, dzień dobry.
16: Witam serdecznie.
0: Wojciech Falkowski, kapitan Rysi. Cześć, dzień dobry.
17: Dobry wieczór.
0: Trochę poproszę bliżej mikrofon, bo ja nie ustawiłem, żebyśmy się dobrze słyszeli, będzie wspaniale. Turniej w Kutnie w ostatnim czasie, taki sprawdzian formy, bo 10 dni do rozpoczęcia rozgrywek. Jak wrażenia, jak się grało, jak drużyna, panie trenerze, czy jest kim grać w tym sezonie?
16: No, turniej w Kutnie uważam za udany. Był to jeden z elementów przygotowań do sezonu. Zmierzyliśmy się z zespołami z drugiej ligi. Na początek z gospodarzem. Przez trzy kwarty prowadziliśmy realną walkę o zwycięstwo. Później troszkę zabrakło koncentracji. Kilka celnych rzutów z dystansu i ten wynik nam uciekł. Ale też no, stosowaliśmy szeroką rotację, bo to był etap takiego, powiedzmy, przeglądu wojsk. Jeszcze jesteśmy na etapie budowania tej drużyny. Każdy z chłopaków próbuje coś udowodnić, także dajemy wszystkim sporo szans. Natomiast w drugim meczu zmierzyliśmy się z Beniaminkiem drugiej ligi ze Świecia i ten mecz wyglądał dobrze, nawet bardzo dobrze udało się go wygrać. Pokazaliśmy charakter przede wszystkim w defensywie, co nam otwierało dość proste sytuacje w kontratakach. Atak pozycyjny też wyglądał już dużo lepiej, także Myślę, że jest to światełko w tunelu na zbliżający się sezon.
0: Teraz plany na najbliższy weekend związane ze sparingami, z ogrywaniem się, czy już wypatrujecie pierwszego meczu?
16: Nie, działamy dalej. Musimy troszkę tych meczów kontrolnych zagrać, tak żeby poukładać te klocki. Ten weekend w piątek i w sobotę będziemy rywalizować na charytatywnym turnieju w Żyrardowie. Tam w piątek zmierzymy się z gospodarzem. No a w sobotę mam nadzieję, że zagramy w meczu o pierwsze miejsce. Jeszcze nie wiem z kim.
0: No, to ja liczę na taki scenariusz właśnie. Zapytam cię o to, co zastałeś na pierwszym treningu, ponieważ została ogłoszona informacja, że ty będziesz grającym trenerem, no i z tej roli kolegi z drużyny trzeba było wyjść i będziesz trenował. Jak wygląda właśnie ten przegląd wojsk? Jest kim grać? Czy ty jesteś zadowolony z tego, co drużyna prezentuje? Czy masz kim rotować? O.
16: Na wstępie chciałbym podziękować chłopakom, którzy w zeszłym sezonie zapewnili utrzymanie w drugiej lidze, zostawili sporo zdrowia i niestety z przyczyn prywatnych, często zawodowych, nie są z nami w tym roku. Tak naprawdę w drużynie zostałem tylko ja i Wojtek, plus młodzi chłopcy, którzy dołączyli do nas w styczniu, żeby uzupełnić drużynę, tak żeby mogła się utrzymać.
0: Co dla ciebie chyba też z perspektywy trenerskiej jest fajnym rozwiązaniem, bo masz czystą kartę i wprowadzasz swoje zasady.
16: Tak, natomiast no, miałem już takie doświadczenie 2 lata temu. W Żyrardowie zostałem poproszony o pomoc, aby właśnie z roli zawodnika wejść też w rolę grającego trenera, może troszkę zza pleców, ale miałem już takie doświadczenie. Myślę, że nie jest to dla mnie problemem. Jeżeli drużyna zrozumie, jakie mam założenia i tak dalej, to będziemy sobie z tym radzić, tak? No, chciałbym też pomóc drużynie na boisku, ale myślę, że z chłodną głową będę w stanie prowadzić też drużynę z boku.
0: Wojtek, a jeżeli chodzi o wasze doświadczenia z minionego sezonu, druga liga to jest fajny sportowy poziom. To już jest umiejętności i kondycyjne, i przygotowanie taktyczne do tego wszystkiego. To już jest w twojej ocenie, tak z perspektywy i kibica, i zawodnika, fajny poziom do oglądania. Też dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy do Hodakowa ruszyć na wsparcie Rysi?
17: To jest fajny poziom zarówno do oglądania, jak i do grania. Zawsze lepiej się rywalizuje z lepszymi zawodnikami niż z gorszymi i często zdarzają się też widowiskowe akcje, z czego przykładem też był turniej w Kutnie, gdzie grając z Kutnem kilka było fajnych akcji. Co prawda ze strony przeciwnika, ale może i mi się uda kilka akcji też fajnych zagrać w sezonie.
0: Teraz, jak tak sami powiedzieliście, troszeczkę zmieniony skład, odmłodzony, dużo młodzieży do was dołącza, to tych zawodników też do tej gry trzeba zmotywować i zmobilizować. Czy elementem tego taktycznego przygotowania też będą te pierwsze mecze, żeby się zawodnicy obyli z tymi rozgrywkami, czy to są gracze, którzy doświadczenie mają na tym szczeblu?
16: No to doświadczenie na tym szczeblu niestety jest niewielkie. Kilku graczy miało okazję być w rotacji drugoligowej, natomiast nie byli kluczowymi graczami. Tutaj pewnie będą mieli większą rolę w drużynie. No jest to przeskok zdecydowany z rozgrywek młodzieżowych czy z rozgrywek trzecioligowych. Natomiast myślę, że chłopcy są zdeterminowani do tego, żeby na tym poziomie się zaklimatyzować i żeby udowodnić, że to miejsce jest również dla nich.
0: Wy macie doświadczenie, macie też swoje obserwacje. Tak jak widzicie, ci zawodnicy mają charakter do drugoligowej walki, bo tutaj naprawdę zakładam, że wszyscy kondycyjnie są przygotowani, ale chodzi mi o ten pazur, o ten element taki, wiecie, chłodnej głowy, nieodpuszczania, grania do końca, pilnowania w drugiej, trzeciej, właściwie trzeciej, czwartej tej kwarcie, bo to był problem w minionym sezonie, że gdzieś tam ta koncentracja uciekała, żeby oni ten pazur, tę koncentrację utrzymywali. To jest potencjał, jest charakter na fajny wynik?
16: Myślę, że to musi być naszą domeną. Jesteśmy drużyną młodzieżową i młodzież musi się tym charakteryzować. Ci chłopcy muszą wpoić sobie do głowy walkę i pełne zaangażowanie w każdym meczu z każdym przeciwnikiem.
0: Wojtku, muszę cię zapytać właśnie o ten miniony sezon w drugiej lidze. Co było najważniejsze, żeby było dobrze, że udało się drużynie utrzymać na tym szczeblu? Tak z perspektywy boiskowej. Właśnie taka nieustępliwość, czy szybkie godzenie się z tymi porażkami, żeby tego nie rozpamiętywać i iść do przodu? No bo to też jest w sporcie naprawdę niesamowita umiejętność, żeby nie wiercić sobie w głowie tego, że nie wyszło, tylko już... No bo ten kalendarz jest wymagający. Co tydzień gracie, to nie ma przestrzeni chyba na rozpamiętywanie gorszych momentów.
17: Częścią sportu są porażki, dlatego warto wyciągnąć wnioski i zapomnieć o tej porażce i żyć dalej, więc wyciąganie wniosków z każdego poprzedniego meczu jest ważną częścią sportu ogólnie. my się staraliśmy wyciągać te wnioski, nie zawsze co prawda się udawało, ale sądzę, że mocną obroną i wzajemnym napędzaniem się udało się właśnie osiągnąć ten sukces, jakim było utrzymanie.
0: No tak, no w końcu to jest poziom drugoligowy, to już jest poziom centralny, no to jest co oglądać. Natomiast muszę jeszcze zapytać Marcina, jak zawodnicy mogą ci zaimponować? Właśnie, co ty cenisz najbardziej z perspektywy trenerskiej? Ciężka praca, zaangażowanie, może chłodna głowa w meczach, żeby nie ulegać gdzieś tam emocjom, bo o łokieć podniesiony nie trudno w sporcie. Adrenalinka, emocje, to wszystko robi swoje. Co ty cenisz u zawodników, z którymi pracujesz?
16: Myślę, że bez ciężkiej pracy nikt się nie odnajdzie na tym poziomie. Zaangażowanie to kolejna kwestia, bez której nie ma tak naprawdę dobrej obrony, a obrona jest kluczem do zwycięstw. Ale też no, dostosowanie się do tej całej układanki, tak? No, żeby nie było tutaj 10 wolnych elektronów, tylko jednak trzeba realizować założenia, trzeba wiedzieć, w co się gra, jak to ja mówię. Żebyśmy wszyscy grali do jednego kosza, tak, a nie rozmywali się gdzieś tam w różne strony.
0: Powiedzcie mi, kiedy rozpoczyna się wasza ligowa gra, no bo mamy drugi sezon Rysi na szczeblu drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Z kim gracie, no i właśnie kiedy ten pierwszy mecz, panie kapitanie?
17: No, liga rusza za 2 tygodnie. Pierwszy mecz zagramy w sobotę z Politechniką Warszawską. Będzie to mecz z Beniaminkiem. Dosyć mocną drużynę sobie stworzyli, więc mamy nadzieję, że powalczymy o zwycięstwo i liczę na dobre widowisko.
0: No bo ta chodakowska hala niby nieduża, ale jak kibice nią wypełnią, to robi się głośno. Przyjdą?
17: Bardzo na to liczę, ponieważ lubię grać na tej hali przy pełnej publiczności. Kibice dają nam niezłego kopa i sądzę, że też to niedoświadczonym graczom przeszkadza tak naprawdę z drużyny przeciwnej, bo jak jest głośno na hali, nie słychać siebie do końca na boisku, no to sprawia czasami problemy.
0: No ale się trzeba przyzwyczaić, więc tutaj rozumiem, że Marcin, na razie mówisz spokojnie, ale kiedy trzeba, to trener potrafi ryknąć na zawodników, żeby ich zebrać?
16: Tak, zdecydowanie, jeżeli trzeba, tutaj musi być szybka reakcja, jak to się mówi, szczególnie w warunkach meczowych, także no, nie ma czasu na głaskanie się, natomiast wszystko z szacunkiem i wzajemnym jakimś tam zrozumieniem.
0: Rywal dobry na początek, właśnie ta Politechnika?
16: No myślę, że niewygodny, zgrany, no nie jest to jakiś nowy twór, razem chłopaki rywalizują w lidze akademickiej. Oprócz tego grali wymagający sezon w trzeciej lidze, bo na Mazowszu te sezony są wymagające, plus półfinały, finały, udało im się wywalczyć awans. Myślę, że będzie to ciężkie spotkanie, natomiast no, my się przygotowujemy, tak.
0: Na tym szczeblu, na szczeblu drugoligowym w tym sezonie mamy 16 drużyn. Jak wygląda ten schemat rozgrywek? Które miejsca będzie fajnie zająć, żeby utrzymać się na szczeblu, żeby powalczyć? No bo więcej drużyn będzie spadało w porównaniu z minionym sezonem.
16: Wiadomo, że fajnie byłoby zająć pierwsze miejsce i będziemy o nie walczyć. Natomiast jest reforma ligi. W tym roku spadają aż 4 zespoły z 16, także bezpieczne miejsce to miejsce 11. Przepraszam, 12. 12, tak. 12 miejsce. No warto by było zakręcić się gdzieś wyżej, tak? Jeżeli by udało się awansować do play-offu, to byłby to sukces, natomiast nie ma też co zaglądać daleko w przyszłość. Myślę, że my musimy patrzeć z meczu na mecz, ale no, gramy po to, żeby się utrzymać, tak?
0: Rysie, no i tak jak powiedziałeś, gracie też po to, żeby wygrywać, bo wiem, że ta ambicja w drużynie jest, ale powiedz mi, czy dla ciebie ważniejsze będzie to, żeby się utrzymać i to jest misja wykonana, czy na przykład ważniejsze byłoby, że poza utrzymaniem okaże się, że ci zawodnicy, ci młodzi pokazali charakter i mają głowę do tego, żeby grać i może kolejny sezon. Wiesz, o co mi chodzi, że
16: wiem, czy to jest
0: projekt, czy to jest gotowiec, czy ty chcesz się wywiązać z zadania, czy chciałbyś stworzyć taką ekipę, która pokaże, że tu jeszcze można więcej wycisnąć.
16: Chciałbym stworzyć jedno i drugie. Na pewno chciałbym, żeby ci chłopcy się też tak jakby rozwinęli tutaj, natomiast projekt Rysi zasługuje na to, żeby w Sochaczewie była druga liga przynajmniej. Tutaj zarząd wkłada dużo pracy, był awans, było utrzymanie bardzo ciężkie, bo realia były różne. I to, że, że rękawice zostały podjęte i że walczyliśmy do końca i się utrzymaliśmy, to był pierwszy krok, który ja bardzo doceniam. Drugim krokiem jest to, że mimo tego, że finanse są jakie są i realia są, jakie są, to nadal w tej drugiej lidze gramy i będziemy próbowali, żeby Sochaczew miał ligę centralną.
0: No to jest najlepszy dowód waszego charakteru, że Rysie walczą nie tylko w sezonie, ale tutaj dużo walki było w ostatnich tygodniach i miesiącach, żeby to wszystko wyszło.
16: Tak jest, tak jest. Gramy tym, co mamy, tym, na co nas stać, natomiast też będziemy chcieli pokazać na boisku, że ci młodzi chłopcy właśnie mają coś do udowodnienia i że realnie będą mieli wpływ na wynik i że realnie utrzymamy się w drugiej lidze.
0: To poproszę zaproszenie 19 na ten pierwszy mecz w Sochaczewie, w Chodakowie.
16: Zapraszamy serdecznie na pierwsze spotkanie drugiej ligi w Sochaczewie o 19 na hali w Chodakowie.
0: W porządku. Jednak powiedziałem, woda się przydaje w radiu czasami, bo nigdy człowiek nie zna dnia ani godziny, kiedy gdzieś tam będzie trzeba kaszlnąć, także spokojnie. To nie jest żadna presja związana z tym spotkaniem, chociaż głos zadrżał, ale ja tutaj wierzę, że jednak to jest chwilowa niedyspozycja głosowa.
16: Tak, jestem trochę przeziębiony, ale obowiązki wzywają, jak to się mówi. Może Wojtek dokończy.
17: Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, żeby nas głośno dopingować i liczymy na jak najlepszy występ i na zwycięstwo w tym meczu.
0: Dobrze, to panowie, to jeszcze na koniec jedno koszykarskie ABC. Gramy po pięciu na boisku. Jakie są pozycje? Bo wielu słuchaczy może nie wiedzieć właśnie, jak wy się tam ustawiacie, kto gra na boisku w tej formacji, kogo my widzimy, jakie są pozycje do rozrysowania właśnie, jeżeli chodzi o boisko.
17: Jest pięć pozycji. Rozgrywający, rzucający obrońca, niski skrzydłowy, silny skrzydłowy i center. Każdy ma swoje zadanie. Są różnego rodzaju zagrywki, które im lepiej drużyna zna, tym łatwiej się gra.
0: A ty na jakiej pozycji grasz?
17: Na różnych, w zależności od tego, co trener potrzebuje.
0: Tak, dokładnie. I czym to się charakteryzuje? W sensie lepiej się czujesz pod koszem, lepiej się czujesz gdzieś tam na obwodzie? Jak to wygląda u ciebie tak z perspektywy właśnie boiskowej?
17: Ja lepiej się czuję na obwodzie, chociaż no przez to, że mam te prawie 2 metry wzrostu, to i czasami muszę grać pod koszem, ale no zdecydowanie wolę z obwodu grać.
0: Cieszę się, będziemy mądrzejsi, ja takich pytań będę przygotowywał więcej, tak żebyśmy poza samym zapowiadaniem spotkań też opowiadali trochę o tym koszykarskim abecadle, dlatego że warto was podglądać na tym szczeblu drugoligowym i warto tej wiedzy troszeczkę od was, specjalistów, wyciągnąć. Zbliżamy się do końca, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować. Marcin do nas wrócił, tak?
16: Tak, wrócił mi troszkę głos. Słuchajcie, liczymy na was bardzo, jesteście naszym 6. zawodnikiem, a wasz głośny doping niesie nas do sukcesów, także pomagajcie nam, jak możecie.
0: I zdzierajcie gardła.
16: Tak jest, a my będziemy walczyć jak Rysie z pazurem.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo wam dziękuję, bo wiem, że wy w wirze przygotowań za moment chyba treningi, tak kolejne wasze spotkania. Przypomnę, w studiu Radia Sochaczew Marcin Uliczka, grający trener Rysi Sochaczew. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję bardzo.
0: I Wojciech Falkowski, kapitan Rysi.
17: Dziękuję i do zobaczenia.
0: A najbliższy mecz 19 września oczywiście w Chodakowie. Widzimy się wszyscy i dopingujemy.
18: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
19: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
20: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
21: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
22: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, trener, menadżer sportowy także. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Musimy podsumować sezon letni, bo tych rozgrywek i znanych, i mniej znanych mieliśmy trochę. Zacznę od nowości, czyli od turnieju czterech boisk. Fajna inicjatywa. Twój projekt związany z tym, by zawodnicy mogli swoją formę piłkarską utrzymać, ale rywalizować na przestrzeni znanych i fajnych obiektów na terenie całego powiatu sochaczewskiego. Czterech wybranych obiektów właściwie. Skąd pomysł, skąd inspiracja związana z tym, żeby pograć? Może to na fali Mistrzostw Świata?
5: Pomysł zrodził się spoglądając na powiat warszawsko-zachodni, gdzie takie turnieje były rozgrywane, stąd też inspiracja, żeby pierwszy raz wystartować z takim projektem w powiecie sochaczewskim. Cieszę się, że tak dobrym odzewem cieszył się ten turniej. Praktycznie w półtora dnia zebraliśmy 10 drużyn, gdzie limit mieliśmy 8 na początku, więc tutaj dwie drużyny poszerzyliśmy te rozgrywki. Bardzo fajny format, turniej pod patronatem pani starosty Jolanty Gonta, ze współpracy z samorządowcami z terenu powiatu sochaczewskiego, czyli z panią wójt Moniką Pietrzyk, panią wójt gminy Młodzieszyn, z wójtem gminy Iłów, panem Janem Pawłem Kraśniewskim, z wójtem gminy Teresin, panem Markiem Olechowskim, a także z panem wójtem gminy Nowa Sucha, panem Maciejem Mońką. Samorządowcy z wielką życzliwością, z wielką sympatią podeszli do tego projektu, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo bez ich gościny, akceptacji, zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu by po prostu tych rozgrywek nie było. Poziom sportowy bardzo fajny, bardzo fajna atmosfera. Ciekawa formuła, bo co turniej, na każdy turniej losowaliśmy oddzielne grupy, więc nie było wiadomo, z kim będzie się za tydzień grało, kto wyjdzie z grupy. Wyniki były naprawdę przewrotne, więc naprawdę fajna formuła i już myślę, że za rok na pewno też wystartujemy z drugą edycją.
4: Nowe boiska, jakiś plan, czy bierzemy tych, którzy się sprawdzili na tych samych zasadach, czy to jeszcze za wcześnie, by pytać, ale znając twoją fantazję piłkarską i plany, to podejrzewam, że już coś w głowie się knuje.
5: Wszystko jest do przemyślenia. Widzimy, że teraz obiekty typu Orlik, bo właśnie na takich obiektach żeśmy rozgrywali ten turniej, są mocno przebudowywane w niektórych gminach, może także będą w przyszłym roku, ponieważ te nawierzchnie też się zużywają. Zobaczymy, które obiekty będą dostępne i na pewno będziemy tak rozmawiać, żeby i w północnej części naszego powiatu, i w południowej części naszego powiatu, żeby takie rozgrywki się toczyły. Co jeszcze też bardzo mnie cieszy, nawet drużyny spoza powiatu sochaczewskiego się zgłosiły do tego turnieju, więc to pokazuje, że odzew i takie ciekawe inicjatywy wychodzą także poza powiat sochaczewski. No i dodatkowo to, że to był turniej rozgrywany w miesiącach sierpień, lipiec, więc w okresie wakacyjnym myśleliśmy, że nie będzie drużyn chętnych do grania, a tutaj było bardzo, bardzo dużo chętnych.
4: To jest budujące. Jeśli chodzi o rozstrzygnięcie, z tego co pamiętam, poprawisz mnie, finałowy turniej, ten ostatni był w Teresinie. No i jak to wyglądało, jeżeli chodzi o podium, o samą rywalizację, bo też była uroczystość związana i z wręczeniem nagród, więc chyba entuzjazm zawodników też pokazuje, że było o co walczyć i ten poziom sportowy też był fajny.
5: Dokładnie tak. Tutaj w końcowej klasyfikacji zwyciężyła drużyna Olmax, która prezentowała bardzo równy poziom przez wszystkie cztery turnieje. Inne drużyny starały się dorównać. Wiele meczów było bardzo wyrównanych z tą drużyną. No i gratuluję drużynie Olmax zwycięstwa. W końcowej klasyfikacji nie 10, a 9 drużyn zostało sklasyfikowanych, ponieważ jedna drużyna wystąpiła tylko w pierwszym turnieju, w pozostałych trzech niestety nie wystąpiła.
4: Kolejną taką ważną imprezą i cykliczną imprezą, która odbywa się na terenie powiatu sochaczewskiego, są organizowane przez ciebie mistrzostwa właśnie powiatu sochaczewskiego drużyn pożarniczych w piłce nożnej. W tym roku mieliśmy bardzo fajną frekwencję, która to już była impreza, bo to także jest ciekawostka. Za moment będziemy mieć jubileusz. Ile drużyn się zgłosiło do tej rywalizacji? Czy ty jesteś zadowolony też, bo naprawdę w fajnym miejscu ten turniej był rozgrywany i to też się dobrze oglądało.
5: Teraz już mieliśmy 9. edycję Mistrzostw Powiatu Sochaczewskiego Drużyn Pożarniczych w piłce nożnej. Na starcie stanęło

0: organizatorów do przygotowania tego turnieju. No i oczywiście nie byłoby też tego turnieju, gdyby nie gościnne przyjęcie zaproszenia do organizacji tego turnieju przez pana burmistrza Daniela Janiaka, który zawsze także z wielkim entuzjazmem, z wielką ochotą wspiera takie inicjatywy i takie pomysły, za co panu burmistrzowi bardzo serdecznie dziękuję, ale także dzięki życzliwości pracowników i przede wszystkim pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, pani Izabeli Wojdyno.
1: Jak wygląda ten plan? No bo ty musisz sprawdzać też, prawda, gdzie wcześniej te zawody były rozgrywane. Tobie też zależy, żeby strażacy gościli na wszystkich obiektach w powiecie, w sensie gmin i miasta. No i jak taka rozmowa się odbywa? To jest kwestia dogadania terminu? Zawsze jest okej? Czy gdzieś tam czasami jest, no może później, może nie ten? Bo chyba tutaj u nas w naszym powiecie z tą gościnnością, także piłkarską, to chyba nie ma problemu.
0: Dokładnie tak. Jeszcze nie zdarzyło mi się, że gdybym poprosił włodarza danej gminy, czy też miasta, czy też panią starostę o pomoc w organizacji tego turnieju, żeby była jakaś reakcja, czy też decyzja odmowna, zawsze jest, nie ma problemu, robimy, proszę tylko z pracownikami, z opiekunami obiektu dogadać termin i startujemy. I cieszę się, bo to są turnieje, które doceniają naszych strażaków, ochotników, pomagają im się zintegrować, oderwać się też od życia dnia codziennego, od pracy, od codziennych obowiązków, zrelaksować się przede wszystkim w sportowy sposób.
1: To jest ważne też dla tych wszystkich drużyn, strażaków, druhów, którzy będą chcieli się zgłaszać, bo to nie muszą być reprezentanci jednej jednostki, to mogą być połączone siły, bo tak chyba startuje właśnie jedna z gmin, prawda? W ten sposób, że zrobili sobie rekrutację wśród jednostek do super drużyny.
0: Dokładnie tak, tutaj w tym roku takim przykładem bardzo dobrym była gmina Rybno, gdzie jednostka OSP Mężyki udało im się swoich strażaków tylko ze swojej jednostki zmotywować do gry i grali jako OSP Wężyki, a także inne jednostki z terenu gminy Rybno, OSP Cypriany, OSP Rybno, OSP Jasieniec, połączyły swoje siły i wystawiły jedną drużynę jako reprezentację gminy Rybno, podobnie drużyna z Iłowa, więc tutaj dajemy wolną rękę wszystkim jednostkom, bo chcemy, żeby tych drużyn grało jak najwięcej, bo właśnie ten turniej jest dla nich, żeby tych drużyn było jak najwięcej, żebyśmy w jak największej liczbie drużyn, osób, kibiców mogli spotkać się na obiekcie sportowym i przeżywać tą sportową rywalizację.
1: Jak wyglądało podium, jeżeli chodzi o strażacką rywalizację?
0: No w tym roku pierwsze miejsce zdobyła Wojskowa Straż Pożarna z Bielic, która w finale po rzutach karnych pokonała reprezentację gminy Rybno i na trzecim miejscu te zawody zakończyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
1: Zawsze w czołówce PSP. Co przed tobą, jakie plany? Bo rozumiem, że jeżeli chodzi o rywalizację strażaków, no to będziemy się widzieć w sezonie zimowym, ale już pod dachem.
0: Dokładnie tak. Już tutaj wstępne rozmowy są. Na razie jeszcze lokalizacji zdradzać nie mogę, ale po jubileusz, dziesiąta edycja, więc tylko podpowiem, że turniej zatoczy koło i wróci do jednej z gmin, gdzie był już wcześniej rozgrywany taka rywalizacja i też być może na hali, ale tutaj szczegóły będą wszystko podawane, myślę, że w miesiącu listopadzie. Jakie plany? Przygotowania do WSC Futsal Ligi, spotkania nasze, organizatorów, spotkania ze sponsorami, rozmowy, wiadomo, to wszystko trzeba spiąć budżet, rozmowy z samorządowcami terenu powiatu sochaczewskiego, z obiektami i tak dalej, więc tej pracy jest naprawdę dużo. Może tego to tak się nie widzi, ale przygotowania trwają dużo, dużo wcześniej niż start samej ligi.
1: No to jeszcze podpowiem, bo oczywiście tutaj projekty i sprawy zawodowe to jedno, do tego praca z młodzieżą w Orkanie Sochaczew, praca z seniorami w Rybnie. Podejrzewam, że jednak jest co robić, a ty tak skromnie o tym czasie, który przed tobą, sponsorzy sponsorami, ale tutaj piłkarską pasję chyba realizujesz na bieżąco.
0: No tych obowiązków sportowych wynikających z pasji, z hobby jest faktycznie bardzo dużo. Ciężko to czasami wszystko pogodzić, ale mamy bardzo przyjaznych prezesów, bo zarówno prezes Waldemar Kaniewski w Rybnie, jak i tutaj prezes Orkana Sochaczew bardzo dobrze współpracują ze sobą. To też dzięki temu mogę łączyć pracę w tych dwóch klubach, za co panom prezesom serdecznie dziękuję. Ale ja chciałbym powiedzieć o takim bardzo jednym ważnym aspekcie. nie byłoby możliwa realizacja tych wszystkich projektów, gdyby nie wsparcie

0: Moich najbliższych i tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie pragnę podziękować mojej żonie Annie, która pomaga mi przy organizacji każdego turnieju czterech boisk, czy też przy każdym turnieju strażackim, przy WSC Futsal Lidze. Do tego bardzo mocnym krokiem w organizację tych turniejów i w przeżywanie tych turniejów włącza się nasz syn Franciszek, który praktycznie już w WSC Futsal Ligi ma większość koszulek drużyn, które brały udział. Także strażaków czy drużyn sochaczewskich w piłce nożnej, począwszy od Teresina, Rybna, Orkana, innych drużyn, zna wszystkie, kolekcjonuje koszulki, więc sportowa pasja zostaje w naszej rodzinie.
1: A jak zniósł początek roku szkolnego i pierwszy dzień września, bo to też przecież wielkie wydarzenie?
0: Na razie jest po zabiegu, odpoczywa w domu, ale myślę, że jak wróci do przedszkola, to głównym jego ubiorem będą koszulki z WSC Futsal Ligi albo drużyn z powiatu sochaczewskiego.
1: Ani oczywiście i Franka gorąco pozdrawiamy, a tobie bardzo dziękuję za czas i za rozmowę. Michał Orliński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, trener, menadżer piłkarski, organizator wielu, wielu imprez. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie i dziękuję wszystkim sponsorom, wszystkim osobom, które wspierają nasze sportowe inicjatywy.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 20. 3.

0: Ależ pięknie gra, moi drodzy, to Radio Sochaczew i to cieszy, zwłaszcza, że muzyki u nas pod dostatkiem, muzyki dla podróżujących, dla wypoczywających i dla tych, którzy przypadkiem złapali się na naszą falę, ewentualnie na niej surfują w środowy wieczór. Dla was wszystkich najlepsza muzyka właśnie w Radiu Sochaczew. Hitów nie zabraknie także po 20, do której się zbliżamy. Także za moment wiadomości i nieco sportu ze świata. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: A już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 20.
6: To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
7: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
6: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
8: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
6: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
9: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich sojuszników Iranu rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
6: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
10: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
6: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open. Broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po 5-setowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o 3:30 nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wen Zheng z Jeną Rybakiną. Po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18:45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Vikingiem Stavanger. O 21:00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener Paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość. Nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
11: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. To zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
6: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Moja i twoja muzyka.
0: A my mamy środę, moi drodzy, 9 września. Piotr, Sergiusz, Jacek, Jakub, Aniela i Franciszek świętują imieniny, Międzynarodowy Dzień Urody, ale ja widzę was, moi drodzy, oczami wyobraźni. Wszyscy jesteście piękni, najpiękniejsi słuchacze Radia Sochaczew. Dzień testera oprogramowania także i dzień recyklingu baterii w kalendarzu, gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają. Więc grzybiarze, moi drodzy, apel o wyciągnięcie wniosków i grzybów z ziemi, żebyście nam dali znać koniecznie, jaka będzie zima w tym roku. A my otwieramy kolejną godzinę najlepszych hitów. W tej godzinie za kilka minut, także kilkanaście może powtórka rozmowy z naszym porannym gościem dnia, posłem Maciejem Małeckim.

takie informacje to ja uwielbiam, moi drodzy, wam sprzedawać. Hala sportowa przy Kusocińskiego w Sochaczewie przeszła metamorfozę. Naprawdę perfekcyjna pani domu by się nie powstydziła białą rękawiczką przejechać po parkiecie wycyklinowanym, odnowionym, odświeżonym. Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, jest oczywiście odświeżona podłoga. W naszym mieście trwa realizacja dużej inwestycji sportowej Sochaczew, na którą ratusz pozyskał blisko 30-milionowe dofinansowanie z Polskiego Ładu, a przy okazji trwają prace porządkowe związane ze wszystkimi obiektami i na każdym jest coś nowego. Od balonów w Chodakowie po zaplecze sanitarne przy Warszawskiej, korty i w ogóle wszystko. No, lśni po prostu i ja wierzę, żeby ten poziom sportowy naszych sportowców nawiązywał do poziomu infrastruktury sportowej, bo jak to się wyrówna, jak jedno z drugim pójdzie w parze, to będziemy mistrzami Polski.

0: A wspominałem wam o zmianach w infrastrukturze sportowej, bo tutaj dużo się w mieście dzieje. To swoją drogą rozmowa z dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabelą Wojdyną na stronie Radia Sochaczew. A teraz już powtórka naszej rozmowy z gościem dnia, z posłem Maciejem Małeckim. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
4: To jest powtórka audycji.
5: A dzisiaj w naszym studiu poseł na Sejm RP, pan Maciej Małecki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Zaczynamy od podsumowania 25. jubileuszowej edycji rajdu rodzinnego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. To wydarzenie jest już za nami. Jak wrażenia jako inicjatora właśnie tego rajdu?
6: Wspaniałe wrażenia i bardzo dziękuję wszystkim, którzy pojechali w naszym rajdzie. No, naprawdę potężny peleton, kilkuset osób, i tym, którzy pomagali, żeby ten rajd się odbył. To jest wielka przygoda. To jest najstarszy rajd rowerowy na ziemi sochaczewskiej. Zaczynaliśmy go w 2000 roku i mijają lata, dziesiątki lat można powiedzieć, a rajd cały czas funkcjonuje, ma swoich wiernych fanów. W tym roku z racji 25. edycji zrobiliśmy taki konkurs. Poprosiłem wszystkich, także poprzez falę Radia Sochaczew, tych, którzy najczęściej jeżdżą w naszym rajdzie, żeby przynieśli certyfikaty na piknik rodzinny. Te certyfikaty liczyliśmy i nagrodziliśmy tych, którzy mieli najwięcej edycji na swoim koncie. Dwóch rowerzystów mamy, którzy przynieśli wszystkie certyfikaty z 25 edycji. Komandor rajdu pan Jacek Spilaszek i taki stary nasz uczestnik, ale młody duchem cały czas w świetnej formie, pan Rajmund Skrzos, którym gratuluję, ale gratuluję też wszystkim, którzy byli, bo rajdem pokazujemy najpiękniejsze miejsca na ziemi sochaczewskiej. Chcemy pokazać dzieciom, młodzieży, warto się ruszać, warto być aktywnym, a powiat sochaczewski jest piękny. Nie trzeba wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko, mieć kilku dni urlopu. Wystarczy zorganizować sobie dzień, mieć dobry rower, wsiąść na ten rower, skrzyknąć się z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną i przeżyć fantastyczną przygodę na malowniczych szlakach powiatu sochaczewskiego. I rajdem właśnie też chcemy pokazywać ciekawe miejsca, do których warto pojechać.
5: To też ciekawe, że są osoby, które od wielu, wielu lat biorą udział w tym wydarzeniu. Rozmawia pan z tymi uczestnikami, to pewnie pan wie, co najbardziej nimi kieruje, co ich motywuje, czy to jest najbardziej ta atmosfera, czy kwestia tego, że można się poruszać, aktywnie spędzić czas, czy może widoki, czy może jeszcze zupełnie coś innego.
6: Atmosfera na rajdzie jest fantastyczna, bo tworzą ją świetni rowerzyści. I ja szczególnie tak z takim wzruszeniem patrzę na to, że ktoś, kogo pamiętam jako dziecko, jadące 20 parę lat temu pod opieką mamy, taty, babci, dziadka w rajdzie rowerowym, dzisiaj jedzie w tym rajdzie z własnymi dziećmi. To są rodziny wielopokoleniowe, to są grupy przyjaciół, to są ludzie, którzy w tym roku przychodzili i mówili: słuchaj Maciek, ja przymierzałem się kilka lat, pierwszy raz się zdecydowałem pojechać i tu jest świetnie, za rok wracam. I to jest coś niezwykłego, a ten rajd ma pewne takie stałe elementy. Zależy nam, żeby z każdego roku była taka wyjątkowa koszulka dla uczestników z logiem naszego rajdu, z logami organizatorów, certyfikat potwierdzający udział w rajdzie. Czyli ktoś, kto ma ten certyfikat, otrzyma go nie w momencie zapisu, no bo mógłby nie przyjść na rajd, ale już na rajdzie ten certyfikat później jest jakąś pamiątką przez lata. Piknik rodzinny, który organizujemy w różnych miejscach, w tym roku był to piknik w pięknym parku w Młodzieszynie, za co dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk, strażakom z OSP Stare Budy, OSP Młodzieszyn, OSP Witkowice, Fight Club Dragon, Sławomira i Piotra Cyplów, jak zawsze przygotowywał atrakcje. interakcje i bezpieczny przejazd, bo mamy peleton, który prowadzi komandor Jacek Spilaszek, jest serwis techniczny, ukłon do pana Marka Świniarskiego, do jego córki Weroniki, sklep rowerowy Vero. Oni świetnie naprawiali na trasie, jeśli komuś spadł łańcuch, jeśli ktoś złapał gumę. Na szczęście nie było takich spraw dużo. Pomoc medyczna, bezpieczeństwo na drogach, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. No i organizatorzy, którzy bardzo mocno się angażują, tak jak pani starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, Mosir Sochaczew, klub wolontariuszy przy CUS Sochaczew. To jest, no to jest takie wypróbowane grono. Wielkie brawa dla pana dyrektora Pawła Krasuckiego, radnego gminy Sochaczew. Ogromną pracę wykonał znów przy tym, przy rajdzie. I to buduje taką atmosferę, że wiemy, że ten rajd będzie zaopiekowany, dopilnowany i wytyczamy trasy tak, żeby było też ciekawie, żeby nie powtarzać pewnych elementów. Też staramy się zaznaczyć elementy historyczne w tym rajdzie. Bitwa nad Bzurą, obrona Polski przed Niemcami w 1939 roku. W tym roku znów składaliśmy kwiaty w Witkowicach przy pomniku upamiętniającym bohaterski czyn pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który zatrzymał niemieckie natarcie nad Bzurą, niszcząc 8 niemieckich czołgów i pojazdów pancernych. To też jest taka lekcja historii, szczególnie dla najmłodszych uczestników, a tych w rajdzie nie brakuje.
5: I kolejna sprawa, duża inwestycja w naszym mieście powoli zmierza ku końcowi. Chodzi oczywiście o sportowy Sochaczew. W ostatnich dniach możemy już obserwować nowość, czyli wielki balon pneumatyczny. Pan poseł również był na miejscu, obserwował, nagrywał. Jak wrażenia?
6: To będzie pierwszy namiot pneumatyczny nazywany właśnie popularnie balonem nad sztucznym boiskiem. Już jest naciągnięty w Chodakowie, na obiektach Mosiru, tam gdzie gra Bzura Chodaków. Zależało mi bardzo, żeby zdobyć dla Sochaczewa pieniądze, które pozwolą rozbudować nasze stadiony. Najpierw udało się kilka milionów złotych uzyskać, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, na nowe trybuny na stadionie przy ulicy Warszawskiej, na bieżnie, na te prace, które tam się odbyły w pierwszym etapie rozbudowy naszego stadionu. A później, kiedy mieliśmy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości program Polski Ład, na którym Sochaczew i wszystkie gminy naszego powiatu niezwykle skorzystały, to serce się cieszyło, kiedy miałem potwierdzenie, że do Sochaczewa trafia ponad 30 milionów złotych na rozbudowę naszych stadionów. I to są prace na stadionie przy ulicy Warszawskiej, o których wiele razy mówiliśmy, i to są prace w Chodakowie. Stadion w Chodakowie, wierzę głęboko, odzyska blask. Ten namiot pneumatyczny pozwoli nam grać w piłkę przez cały rok, bo w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury spadają, tam będzie ogrzewanie, tam będzie możliwość grania w piłkę, nie tylko w piłkę, treningi dla rugbistów na przykład. Powstaje nowa trybuna, bieżnia, to jest ten zagospodarowanie wokół terenu, budynek klubowy w Chodakowie. To wszystko sprawi, że mieszkańcy Chodakowa będą mieli super obiekty sportowe. No, nie byłoby tej inwestycji, bo miasto Sochaczew by samo z budżetu tego nie udźwignęło. I właśnie po to w rządzie, w którym miałem zaszczyt pracować, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, stworzyliśmy program Polski Ład, żeby do takich miast jak Sochaczew kierować naprawdę potężne pieniądze na odbudowanie obiektów sportowych, budowanie nowych, bo nie ukrywajmy, no gdyby miasto chciało z własnych środków budować 30 kilka milionów złotych, trzeba by było zrezygnować ze wszystkich innych inwestycji na kilka lat. A przecież Sochaczew ma wiele potrzeb. I to się udało. Żałuję, że dzisiaj ten program został skasowany w tej kadencji, bo obecna ekipa rządząca zlikwidowała program Polski Ład. Do Sochaczewa już nie płyną tak duże pieniądze na inwestycje. Ten rozwój wspierany przez rząd zahamował i tak naprawdę po 3 latach funkcjonowania obecnego rządu praktycznie, my dzisiaj mamy kontynuowanie dużych inwestycji, tylko tych, na które środki przekazał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jest gigantyczny deficyt w budżecie. Mamy prawie 300 miliardów długu, który w tym roku trzeba zaciągnąć, żeby spiąć budżet, a nie ma pieniędzy na wsparcie takich miejscowości jak Sochaczew, jak nasze gminy. No można zapytać, co się dzieje z tymi pieniędzmi, co ta ekipa rządząca robi z tymi miliardami, które trafiają do budżetu, albo część nie trafia, bo szara strefa gdzieś się wyprowadza. Jak to jest, że kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, do Sochaczewa, do naszych gmin płynęły szerokim strumieniem naprawdę dziesiątki, setki milionów złotych. Ja to kiedyś liczyłem, to ponad 500 milionów złotych trafiło tutaj, a dzisiaj takich pieniędzy nie ma. Oprócz stadionów mamy jeszcze wiele potrzeb i my mamy naprawdę wiele pomysłów, jak dalej rozwijać Sochaczew. Ale w tym przypadku cieszę się, że na finiszu mamy największą inwestycję sportową wielu, wielu ostatnich lat w Sochaczewie i już nie mogę doczekać się, kiedy będzie można tam grać w piłkę, kiedy będzie można kibicować, uprawiać inne sporty, bo tam naprawdę będzie przestrzeń dla wielu dyscyplin sportowych.
5: I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był poseł na Sejm RP, pan Maciej Małecki.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
4: Gość dnia w Radiu Sochaczew. Była to powtórka audycji.

Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na inaugurację sezonu artystycznego. W tym roku w innej formule zwieńczeniem kulturalnego weekendu będzie spektakl Zemsta Teatru Niezła Sztuka. To zapowiedź 100sochaczew.pl. Wywiad i rozmowa z gośćmi, m.in. z dyrektor SCK-u Magdaleną Franaszek-Niewiadomską na stronie Radia Sochaczew. Chcieliśmy zaprezentować się od kuchni, stąd nowa formuła otwartych drzwi. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zapisać się na zajęcia, ale też osoby, które chciałyby posłuchać i zobaczyć, jak to się u nas pracuje. Właśnie można przeczytać. 11 września w godzinach od 17 do 19 inauguracja sezonu SCK w Chodakowie, a dzień później w tych samych godzinach SCK w Boryszewie. Informacje związane z rozkładem zajęć i z tym, co się tutaj dzieje, te wszystkie wspaniałe rzeczy znajdziecie właśnie na głównej stronie portalu tusochaczew.pl. A i nie powiedziałem, najważniejszy spektakl w niedzielę w SCK przy ulicy Chopina 101 o godzinie 17.17 obowiązują bilety. Te można rezerwować telefonicznie właśnie w SCK-u 46 860 307 68 wewnętrzny 21, ale to także znajdziecie w tekście na tusochaczew.pl.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.